0: na głowę, na mieszkańca. I w związku z tym zrobimy gruntowny przegląd, audyty we wszystkich spółkach miejskich, we wszystkich instytucjach miejskich w Urzędzie Miasta i poszukamy takich oszczędności, żeby nie trzeba było podnosić opłat dla mieszkańców, czyli cen biletów komunikacji miejskiej, czy opłat za wywóz śmieci. I takich miejsc już wiem, że jest dużo, gdzie wydaje się pieniądze zupełnie w sposób nieracjonalny, na przykład ćwierć miliona na jedną ławkę.
1: A bilety w Krakowie na komunikację są za drogie?
0: Tak, są dużo droższe niż w Warszawie, nie wiem, czy pan wie.
1: Oczywiście, że wiem. Tak. Wiem, jak to boli. Oczywiście tych wszystkich, którzy nie mają wykupionych długookresowych biletów w Krakowie. Nikt chyba tak to dużo nie płaci za komunikację. To jak pan chce to zrobić w takim razie?
0: To jest absolutny rekord, tak. 4 zł za 15 minut i to jeszcze jak autobus stoi w korkach i jedzie za nas 15 minut 20, to jest za to kara, prawda? Bo to się liczy czas realny, a nie czas rozkładowy.
1: Ale pan dojeżdża komunikacją?
0: Ja jeżdżę głównie samochodem, ale zdarza mi się też jeździć tramwajem czy autobusem miejskim.
1: To w takim razie jak pan chce to zrobić? Bo wie pan o tym dobrze, że nie ma takiego miasta w Polsce i chyba na świecie nie ma takiego miasta, które by nie dopłacało gigantycznych pieniędzy do komunikacji miejskiej.
0: Tak, Kraków dopłaca bardzo dużo.
1: Realnie no, nie tak dużo jak Warszawa.
0: Tak, to prawda. No Warszawa jest dużo większym miastem. Natomiast ja uważam, to jest polityka słuszna. Po prostu trzeba dopłacać i trzeba nawet jeszcze więcej dopłacać, bo to się i tak, wie pan, opłaci. Dlatego, że koszty utrzymania dróg czy koszty utrzymania infrastruktury drogowej są i tak dużo większe, żeby tych korków potem nie było, więc lepiej inwestować w komunikację miejską i dlatego zamiast właśnie tych wielkich projektów infrastrukturalnych lepiej na przykład sprawić, żeby częściej jeździły autobusy, żeby jeździły autobusy do takich miejsc, gdzie są teraz białe plamy transportowe, żeby ta komunikacja po prostu była też bardziej dostępna finansowo.
1: No to coś mi się tutaj nie spina. Chce pan walczyć w takim razie z długiem miasta, a jednocześnie uważa pan, że trzeba zwiększyć dopłaty do komunikacji miejskiej. To jak to zrobić?
0: Najpierw ten przegląd wydatków i audyty. Jeśli się okaże, że tych oszczędności nie znajdziemy, to oczywiście nie będziemy w stanie dofinansować komunikacji miejskiej w większym stopniu. Ale ja jestem przekonany, że uda się znaleźć te oszczędności, że część tych zaoszczędzonych pieniędzy pójdzie na komunikację miejską, a część na zmniejszenie długu.
1: A rozbudował pan gdzie komunikację miejską?
0: Tak, tak. Jest mnóstwo osiedli, które powstały niedawno i gdzie tej komunikacji.
1: Ja bardziej myślałem o kolei.
0: Kolej to też, tak. Są w Krakowie tory kolejowe i tak naprawdę wystarczy pobudować przystanki i wtedy to będzie dużo tańsze niż budowanie na przykład nowych linii tramwajowych czy metro.
1: Ale znowu pieniądze, panie radny.
0: Tak, ale akurat koszt budowania przystanków to jest kilka milionów złotych, to raczej małe kilka milionów, nie 10, tylko bliżej 1 miliona. W związku z tym to na tle budżetu miasta, który wynosi około 10 miliardów złotych, to nie są akurat wielkie pieniądze. Większym kosztem będzie utrzymanie potem tego taboru, tych pojazdów, które będą jeździły po tych torach, niż samo budowanie przystanków.
1: Chce pan robić referendum?
0: No ja uważam, że na przykład w takich sprawach strefa czystego transportu, które budzą ogromne kontrowersje, to mieszkańcy ostatecznie zawsze powinni się wypowiadać i ich głos powinien być decydujący.
1: No i jakby pan zapytał mieszkańców, czy chcą strefy czystego transportu w Krakowie po prostu?
0: Teoretycznie tak, ale w praktyce, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek, więc bym zapytał, czy są takiej bardzo małej strefy ograniczonej do ścisłego centrum, czy też takiej strefy ambitnej, jak którą wprowadził Aleksander Miszalski.
1: A uważa pan, że to był błąd?
0: Tak.
1: Jak powinna wyglądać w takim razie strefa czystego transportu w Krakowie?
0: No ja uważam, że powinna być ograniczona do ścisłego centrum.
1: Ścisłe centrum, czyli pańskim zdaniem?
0: To jest ten obszar do drugiej obwodnicy. Nie wiem, czy pan kojarzy, czy pan bywa w Krakowie, czyli do Alei Trzech Wieszczów, do Dietla. No generalnie moim zdaniem ta strefa ma taki wymiar trochę jednak klasistowski, w sensie no jest to obciążanie osób biedniejszych kosztami walki o czyste powietrze. Ja jestem za walką o czyste powietrze, ale nie w taki sposób. Kiedy wymiane były w Krakowie piece węglowe, to każdy dostawał 100% dopłaty na wymianę tego pieca, no i wtedy to miało sens. A tutaj przecież nie możemy ludziom płacić za wymianę nowych samochodów, bo nas na to nie stać. W związku z tym to narzędzie, jakim jest strefa czystego transportu, jest moim zdaniem narzędziem, gdzie niestety są zbyt mocny nacisk jest położony właśnie na walory ekologiczne, a zbyt mały na sytuację finansową osób niezamożnych.
1: A nie wystarczy po prostu poprawić pewnych przepisów, dopłaty, zwolnienia dla tych, którzy mieszkają w Krakowie, którzy płacą podatki?
0: Nie można to zrobić, no tylko wie pan, na przykład jak się wprowadza taką strefę na takim dużym obszarze, to w obrębie tej strefy są też szpitale, no i teraz jak ktoś dojeżdża z Małopolski, z innego miasta w Małopolsce, a to jest jedyny szpital w całej Małopolsce o danej specjalizacji, no to jak on wjedzie do tej strefy, skoro ten szpital jest w środku, więc same zwolnienia dla mieszkańców też nie rozwiązują w 100% tego problemu.
1: Co pan zrobi z najmem krótkoterminowym?
0: No na razie nic nie mogę zrobić, bo rząd nie chce wprowadzić takich przepisów, które dały mi narzędzie. Jestem za tym,
1: żeby... A gdy już pan będzie miał narzędzie?
0: No jestem za tym, żeby każda wspólnota decydowała, czy chce w danym miejscu, w swoim bloku, w swojej kamienicy taki najem, a niezależnie od tego, jak chce, żeby miasto mogło wprowadzić takie obostrzenia, jakie są w Amsterdamie czy w Paryżu, gdzie każdy może wynająć te swoje mieszkanie, ale tylko na określoną liczbę dni w roku, na przykład 30 czy 60, tak żeby nie było tak, że ktoś przez cały rok wynajmuje dane mieszkanie i my mamy za ścianą hotel, prawda, a chcemy mieszkać w normalnym miejscu, a tymczasem co chwila słyszymy stukot walizek wcześniej rano czy w nocy, albo imprezy za ścianą, co chwila spotykamy obce osoby. No nie, jeśli ktoś

0: Czy pan ogrody klasztorne dla mieszkańców Krakowa?
1: Będę o to zabiegał, bo to oczywiście wymaga pewnego porozumienia z kościołem, z klasztorami, ale...
0: Nie. A to jest łatwe, czy nie?
1: Nie wiem, bo nie rozmawiałem nigdy z władzami kościelnymi o tym. Moi poprzednicy twierdzili, że jest trudne, natomiast no, mi się wydaje, że jest łatwe, dlatego że Kościół też co chwila coś chce od władz miasta. W związku z tym no, wydaje mi się, że to nie może tak być, że miasto coś daje, a samo nic nie otrzymuje.
0: Ale pan to zapowiadał, o ile dobrze pamiętam, przed ostatnimi wyborami, że otworzy ogrody klasztorne dla mieszkańców Krakowa.
1: Tak, no i wydaje mi się, że takie porozumienie będzie możliwe. Sądzę, że jak tylko wygram wybory, to usiądziemy do stołu z arcybiskupem, z kardynałem Rysiem, z przedstawicielami Kościoła i to porozumienie wypracujemy.
0: To jeszcze pana zapytam o kibiców krakowskich. To też jest problem pana zdaniem?
1: No jest. Wszyscy chyba słyszeliśmy o tej napaści, gdzie 6 osób skatowało kibica Hutnika, 6 pseudokibiców Wisły. No i Kraków kiedyś był nazywany miastem maczet. Ja bym bardzo nie chciał, żeby ta sytuacja wróciła. Kiedyś takie porachunki były na porządku dziennym, teraz jest tego mniej, no ale jak widać, to niestety może wrócić.
0: No nie, nie jest aż tak bardzo mniej. Jarosław Królewski, prezes Wisły i właściciel Wisły Kraków, zapowiada od przyszłej kolegi żadnych transparentów, żadnych haseł na trybunach. Będzie pan wspomagał prezesa Wisły w tej walce z pseudokibicami?
1: Cieszy mnie stanowcza i zdecydowana reakcja prezesa Królewskiego, natomiast też będę, to jest za mało. Oprócz tego powinni być też bardziej stanowcze działania służb mundurowych.
0: Tu znowu jest kwestia,
1: rozmowy z policją. No, trzeba, żeby policja infiltrowała te środowiska pseudokibiców, które często handlują narkotykami, które często właśnie mają takie bojówki, no i rozbijała je od środka. Bez tego to sama stanowcza postawa prezesa Wisły niewiele da.
0: Panie radny, to będzie brudna kampania i ostra?
1: Na 100% tak. Ja pamiętam 2 lata temu, jak na 2 godziny przed ciszą wyborczą pewien pseudo-influencer opublikował taki filmik, który mnie atakował. Człowiek, który zresztą siedział w więzieniu, szalony reporter Paweł Matysiak. No i potem ten filmik był kolportowany w ciszy wyborczej przez konta związane z Platformą Obywatelską. Filmik, który przypominał jakąś pseudo-historię sprzed 30 lat i atakował mojego ojca za to, że rzekomo oszukał swojego wspólnika. No to bardzo takie były nieeleganckie zagrywki wtedy i sądzę, że teraz będzie tak samo.
0: Pan się często odcina od polityki, już teraz podczas tej kampanii wyborczej, ale wie pan o tym doskonale, że to będzie sprawdzian przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i tak podejdą do tego wszystkie siły polityczne.
1: No niestety tak i to mnie boli, bo ja już widzę, że oni tak podchodzą, że tutaj traktują to jako taki poligon przedwyborczy, a dobro Krakowa jest na drugim miejscu. No trochę się dziwię, bo jednak, no, wie pan, no, ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy nie mają zielonego pojęcia o Krakowie, czy to premier Tusk, czy politycy innych partii, jak Sławomir Mentzen, czy jak politycy PiSu, kandydat na premiera, pan Czarnek, no przecież oni mają pojęcia o Krakowie, a wypowiadają się, na kogo krakowianie powinni głosować. No moim zdaniem to nie jest do końca fair, to powinna być decyzja samych krakowian.
0: Ale wie pan o tym doskonale, że że będzie druga tura wyborów, wszystko na to wskazuje. I trzeba się będzie dogadywać potem z tymi komitetami, które są popierane przez polityków z centrali.
1: No ja będę wtedy, jeśli się nie znajdę w tej drugiej turze, bo to też nie jest pewne, ja będę wtedy apelował jednak do samych wyborców tych partii, a nie porozumiewał się z politykami. Ja zawsze miałem taką strategię, jak do tej pory o tyle skuteczną, że te wyniki były coraz lepsze, chociaż nie na tyle skuteczną, bo nie wygrałem, żeby jednak bezpośrednio apelować do wyborców.
0: Żadnych spotkań w takim razie z politykami sejmowymi, tak pan deklaruje?
1: Dokładnie tak.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Alternatywa.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policja zatrzymała kolejne dwie osoby. W faktach także walka krajów Unii Europejskiej o tańszą energię oraz o piłkarskim pojedynku na najwyższym poziomie. Mecz gwiazd. Polska zmierzy się z Francją. Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. W nocy z czwartku na piątek zaatakowała go grupa mężczyzn. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Udział poszczególnych osób w pobiciu ma być dopiero wyjaśniany. Pewne jest to, że obaj zatrzymani mają związek z wydarzeniami na osiedlu willowym. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji. Nadzór prowadzi prokuratura w Nowej Hucie. Badany jest m.in. wątek możliwego udziału osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zaatakowany 36-latek fan hutnik był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Znalazła go przypadkowa osoba. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale po przesłuchaniu w charakterze świadków wszyscy zostali zwolnieni. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty.
2: 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zmniejszyć ceny energii. Proponują podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. W opinii m.in. Polski, Niemiec, Włoch i Portugalii. Koncerny naftowe ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie dużo zarabiają na wysokich cenach energii, a jej rosnące koszty coraz mocniej obciążają obywateli i przedsiębiorstwa. O szczegółach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Podobne rozwiązanie zastosowano w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Wtedy Unia wprowadziła dodatkową składkę od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Teraz ministrowie chcą stworzyć bardziej ukierunkowany mechanizm, zwłaszcza dotyczący zagranicznych zysków międzynarodowych koncernów naftowych. Chcą także sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marsz i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Elektrownia Dolna Odra wykasza ostatnie 2 bloki węglowe. W tym tygodniu pracę w zakładzie pod Gryfinem w zachodniopomorskim straci kolejne 270 osób. Większość z nich może liczyć na odszkodowania w wysokości nawet 30 miesięcznych pensji. Jest jednak pewien haczyk.
6: Wraz z podpisaniem prawa do odszkodowania grupa wprowadziła obostrzenie, od którego nie chciała odstąpić, i był to jej warunek bezwzględny zakazu pracy w podmiotach należących do całej grupy kapitałowej PGE na okres 5 lat. Czyli jeżeli pracownik dostanie odszkodowanie za niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia, przez 5 lat nie może ubiegać się o pracę w podmiotach grupy. Jeżeli natomiast chciałby aplikować, to wtedy musi zrezygnować z odszkodowania. Jest to bardzo gorzka lekcja dla pracowników.
2: Mówi Anna Grudzińska, szefowa Solidarności w Dolnej Odrze. Jak dodaje Mariusz Kamiński, reprezentujący związkowców, włączenie elektrowni jest dużym błędem, który może odbić się na bezpieczeństwie energetycznym Polski.
7: Bloki energetyczne, gazowe, które zostały wybudowane, one zastąpiły pierwsze wyłączenia, pierwszych 4 bloków. Natomiast te bloki, które w tej chwili są wyłączane, będą zastąpione dopiero za kilka lat elektrownią gazową, która będzie miała możliwość startu od zera.
2: W sumie w ramach zwolnień grupowych związanych z wygaszeniem działalności zakładu zwolnionych zostanie ponad 600 osób. Szykuje się piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie. W sobotę mecz gwiazd. Polska kontra Francja na stadionie miejskim przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Zanim zawodnicy wybiegną na murawy, będzie szansa na zdobycie ich autografów na rynku manufaktury.
8: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
9: Mamy wielkie nazwisko od strony francuskiej, tak jak Christian Carambeu, mistrz świata, mamy Robert Pires, mamy też Donny van Buyten, więc przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają dla ludzi bardzo fajne atrakcje. Później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
2: Zapraszali dyrektor marketingowy manufaktury Monika Długosz-Łębicka oraz organizator meczu gwiazd Erik Salvat. Rosja przygotowuje co najmniej 10 baz z nowymi wyrzutniami dronów dalekiego zasięgu. Takie informacje przekazał w ostatnich dniach Daily Telegraph. Według brytyjskiej gazety Rosjanie z użyciem tych bezzałogowców mogliby przeprowadzić atak na cele w Warszawie. Zagrożenie dla stolicy jest realne, czy może tylko teoretyczne? Oto w radiu RMF24 Bogdan Zalewski pytał Jarosława Wolskiego, analityka wojskowego. Posłuchajmy.
10: Trzeba pamiętać o tym, że polska stolica jest w zasięgu większości środków napadu powietrznego, które posiadają Rosjanie, w tym również dronów takich jak na przykład Szachet, ale i nie tylko. Nie jest to nic nowego, nie jest to żaden powód do szczególnie większego niepokoju niż do tej pory. Pamiętajmy też o tym, że Rosjanie z Białorusinami wielokrotnie ćwiczyli uderzenie jądrowe na Warszawę, co wprost było komunikowane. W związku z powyższym nie jest to sytuacja nowa, nie jest to sytuacja, która powinna budzić szczególne zaniepokojenie.
11: A jak pan ocenia potencjał Kremla, potencjał wojsk Putina, jeśli chodzi o drony? Czy Rosja właśnie buduje największą na świecie fabrykę dronowej wojny?
10: Rosjanie uważają, że drony są istotnym asymetrycznym środkiem walki, który pozwala częściowo niwelować przewagę natowską. Czy inaczej rzecz biorąc, Rosjanie uważają, że są w stanie wysyłać tak dużo bezpilotowców, czy inaczej rzecz biorąc dronów, że NATO, mimo że stosunkowo łatwo może je niszczyć, nie jest w stanie mieć odpowiedniej ilości przeciwrakiet, czy rakiet powietrze-powietrze, czy ziemia-powietrze, żeby wszystkie zniszczyć. Natomiast w tym równaniu jest jedna niewiadoma, a w zasadzie jedna rzecz nieuwzględniana przez Rosjan, a mianowicie całe terytorium Rosji znajduje się w zasięgu lotnictwa natowskiego, natowskich rakiet manewrujących. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli jest taka wola polityczna, to kraje NATO są w stanie bardzo szybko zniszczyć rosyjskie fabryki bezpilotowców, bezzałogowców.
11: Czyli taki wet za wet, można powiedzieć, tak?
10: Nawet nie. NATO wprost stwierdza, że w przypadku ataku systemami bezzałogowymi na państwa członkowskie, fabryki rosyjskie zostaną po prostu zniszczone. To są fabryki wielkopowierzchniowe, to są fabryki o konstrukcji lekkiej, troszkę na wzór branży automotive, czyli samochodowej. One wszystkie znajdują się w zasięgu zarówno lotnictwa natowskiego, jak i pocisków manewrujących, odpalanych choćby z Morza Barenca, więc NATO ma środki, żeby zniszczyć rosyjskie fabryki. Jest to tylko i wyłącznie kwestia determinacji politycznej.
11: Czyli to, że cytujemy brytyjskie portale, brytyjskie gazety, no to jest taki sygnał, takie dmuchanie na zimne, bo tak naprawdę te drony rosyjskie to są takie strachy na lachy? Pan to lekceważy?
10: Powiem inaczej. Media zawsze szukają sensacji. Media zawsze szukają jakiegoś strachu, który mogą karmić odbiorców. Natomiast w tym wypadku, patrząc na to analitycznie i chłodnym okiem, to nie jest nowe zagrożenie. To nie jest najpoważniejsze zagrożenie wcale. Dużo poważniejszym zagrożeniem są rosyjskie rakiety balistyczne. Tym, co niszczy ukraińską energetykę i tym, co de facto zniszczyło ponad 85% ukraińskich elektrociepłowni, to są rakiety balistyczne i pociski manewrujące H-101. To wcale nie są drony. Drony są rozbuchanym zagrożeniem, drony są bardzo medialnym zagrożeniem, ale to, czego naprawdę należy się bać, to rosyjskie rakiety balistyczne i rosyjskie pociski manewrujące. To jest największe zagrożenie, chociażby patrząc po konflikcie w Ukrainie. I to jest zagrożenie, co do którego polskie siły zbrojne są dobrze przygotowane. Polskie
11: No właśnie, widać na Ukrainie, że tutaj siły Kijowa są właściwie bezbronne teraz, jeśli chodzi o odpór tych ataków rakietami balistycznymi. Czy Polska w takim razie powinna się, że tak powiem, rozbrajać i no, przekazywać własne pociski antyrakietowe Ukraińcom?
10: Jest to bardzo skomplikowane pytanie, panie redaktorze, ponieważ teoretycznie, podarowując kolejne Patrioty Pak 3, tworzymy lukę we własnych zdolnościach, która nie zostanie zapełniona do około 2030 roku. Mówię do około 2030 roku, ponieważ w 2029 roku będzie gotowa fabryka w Niemczech, która będzie produkować 1000 tych rakiet rocznie. Amerykanie chcą też do tego roku zwiększyć swoje możliwości produkcyjne do 2000 rakiet Patriot Pak 3 rocznie. Czyli od 2029 roku na to będzie w stanie produkować 3000 tego typu rakiet rocznie, co powinno wystarczyć na potencjalne zagrożenia balistyczne i rosyjskie, i irańskie. Natomiast do tego czasu mamy faktycznie dość duży problem, o którym Rosjanie wiedzą. I teraz przy 200 Patriotów Pak 3 MSE, które posiadamy, około 200, zmienia jakoś sytuację obecnie? Dla nas nie. Tak długo jak się broni Ukraina, tak długo Rosja nie może specjalnie myśleć o agresji na kraje NATO.
11: No tak, ale jeżeli pojawi się taka luka, a mówi pan, że to uzupełnienie tych braków to jest dopiero melodia przyszłości, to jednak, no nawet jeśli teoretycznie, to jednak wystawiamy się tutaj jako rosyjski cel.
10: Myślę, że taki atak byłby ze strony Rosjan strasznym samobójstwem. Oni świetnie zdają sobie sprawę, że to byłby kasus belli dla całego NATO, ponieważ uderzenia rakietami balistycznymi nie da się ubrać w atak pod fałszywą

0: obrony przeciwlotniczej, która miała awarię. Natomiast potem nie było żadnych wątpliwości, co wylądowało w lesie pod Bydgoszczą, nie było żadnych wątpliwości, czyje drony w zeszłym roku nadleciały nad Polskę. Naprawdę nie da się przeprowadzić takiego ataku w sposób taki, który by wskazywał na inne państwo niż państwo, które dokonało ten atak. Jest to zbyt skomplikowana maszyneria, żeby można było ją podrobić czy sfalsyfikować wyprodukowanie takiej rakiety. To jest już z gatunku science fiction. Natomiast trzymając się faktów, Ukraina ma problem, a mianowicie nie ma przeciwrakiet. Dopóki te przeciwrakiety były, do tego czasu Ukraina bardzo skutecznie broniła aglomeracji Kijowa. Natomiast tych przeciwrakiet nie ma. No i teraz jest duży problem i polityczny, i militarny. Militarny, ponieważ Ukraina jest bezbronna wobec uderzeń rakietami balistycznymi, Iskander, Iskander-M i nie tylko. A z drugiej strony w Europie dwa ostatnie kraje, które mają całkiem pokaźny zapas przeciwrakiet.
1: Polska i Niemcy, tak?
0: Tak, Niemcy około 400, szacunkowo między 400 a 500, Polska 200 sztuk. No i tutaj należałoby patrzeć dość znacząco na partnerów niemieckich, ponieważ o ile my jesteśmy zagrożeni przez całą gamę rosyjskich rakiet, to o tyle, powiedzmy sobie wprost, Berlin nie jest w zasięgu Iskanderów M.
1: Czyli sugeruje pan, że to nie Polska, ale Niemcy powinny być bardziej skłonne do pomocy tego typu Ukrainie.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ Niemcy są poza zasięgiem rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, czyli poza zasięgiem Iskanderów, Iskanderów M, Kinżałów, tak? Czyli Niemcy są tym krajem, który bez tak dużej szkody dla własnego bezpieczeństwa jak Polska są w stanie przekazać Ukrainie przeciwrakiety do zestawów Patriot. No i tutaj należałoby po prostu naciskać na Niemców, żeby oni wyrazili zgodę i oni przekazali więcej rakiet. Ja osobiście jestem sceptyczny do kolejnych polskich donacji, ale to nie patrzymy tylko na bilans sił w obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale patrzymy zawsze na większy obrazek, a z większego obrazka wyłania się fakt, no jeden, tak długo jak Ukraina walczy, jak Ukraina tak jak do tej pory skutecznie opiera się rosyjskiej agresji, tak długo jesteśmy po prostu bezpieczni.
1: No tak, ale ze strony polskich władz, między innymi wiceminister obrony narodowej, padają takie deklaracje, że Polska będzie przekazywała te patrioty.
0: Powiem tak, symboliczne przekazanie 2, 3, 4, 5 rakiet nie uszczupla naszego zasobu, a wykazujemy się dobrą wolą. Możemy też zamiast za te rakiety uzyskać interesujące nas technologie. Natomiast ja osobiście jestem sceptyczny wobec przekazania na przykład 40-50 rakiet. Uważam, że tutaj naprawdę powinniśmy solidarnie z innymi partnerami europejskimi, z Ukraińcami naciskać na Niemców, po to, żeby oni przekazali więcej swoich rakiet, ponieważ Niemcy mają już szacunkowo ponad 2 razy tyle, co my. I co więcej, nie są zagrożeni przez tak szeroką gamę środków ataku, jak rosyjskie rakiety.
2: Mówił analityk wojskowy Jarosław Wolski w rozmowie z Bogdanem Zalewskim.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzynaście minut po 3:00. Stali słuchacze już wiedzą, że zaczynamy pierwszą kawę z RMF.

pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Nas Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S8 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W tym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są wśród tych, które wyciekły w ataku hakerskim na firmę MyDoctor. W faktach również ważne wieści dla turystów i przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na odcinku Kowiesy-Babsk ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Kierowcy, uważajcie! Narkotyki warte 80 milionów złotych wprowadzili na rynek członkowie grupy przestępczej, którzy staną przed sądem okręgowym w Lublinie. Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, mówi nadkomisarz Anna Kamola, rzeczniczka lubelskiej policji.
3: Członkowie grupy wytworzyli co najmniej tonę amfetaminy. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się nie tylko wytwarzaniem, ale również wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości mefedronu, marihuany, a także klefedronu o łącznej wartości nawet 80 milionów złotych.
2: Za wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków grozi od 12 lat więzienia do 12 lat więzienia. Przywódcy grupy grozi do 15 lat. Jeszcze w tym tygodniu działać ma serwis, w którym będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Chodzi o gigantyczny wyciek, który może dotyczyć 19 milionów osób. Wśród skradzionych informacji mają być numery PESEL i szczegóły wystawionych recept. Serwis, w którym sprawdzimy, czy nasze dane trafiły w ręce hakerów, miał być uruchomiony w ubiegłym tygodniu. To jednak wciąż się nie wydarzyło. Dlaczego? To ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. To opóźnienie dotyczące uruchomienia serwisu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy w rozmowie ze mną tym, że tę sprawę wciąż wyjaśnia policja, a do tego skala wycieku danych jest bardzo duża.
5: Mamy do czynienia z danymi, które zajmują kilka terabajtów przestrzeni dyskowej. Mamy do czynienia z danymi, które na szczęście nie krążą po sieci. No i mam nadzieję, że tak się zakończy. Natomiast teraz trwają prace techniczne.
6: Jak długo te prace techniczne jeszcze mogą potrwać? To kwestia dni?
5: Moim zdaniem to jest kwestia zapewne kilkudziesięciu godzin.
4: To, czy nasze dane mogły trafić w ręce hakerów, będzie można sprawdzić po zalogowaniu na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Na razie jest tam komunikat z informacją, że dane z wycieku, cytuję, nie trafiły jeszcze do bazy serwisu. Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje obecnie wszystkim, by zastrzegli swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel albo w dowolnym urzędzie gminy.
7: Fakty z Lubelszczyzny.
2: Ruszył nabór zgłoszeń od obiektów noclegowych z Lubelszczyzny, które chcą skorzystać z lubelskiego czeku turystycznego. Ile pieniędzy można trafić do przedsiębiorców? To wyjaśni nasz reporter Dominik Smaga.
8: To 2,5 miliona złotych. Na taką kwotę mają łącznie opiewać czeki, o które będzie można się starać od 1 września. Bono wartości 300 zł będzie mógł pobrać każdy, kto zdecyduje się na wypoczynek na Lubelszczyźnie z co najmniej dwoma noclegami. Oczywiście każdy, dla kogo wystarczy czeków, a będzie ich 8333. O taki bon będą mogli się starać także mieszkańcy województwa lubelskiego. Czeki będą honorowane w tych hotelach i obiektach noclegowych, które zgłoszą się do programu. Właśnie te zgłoszenia przyjmowane są od dziś.
2: Spędziły w schronisku 2,5 roku i nie mogły trafić do adopcji. Teraz mają wreszcie szansę na dom. Mowa o 19 psach w typie bolończyka, które na początku 2024 roku zostały interwencyjnie odebrane z pseudohodowli. Z Ewą Mrugowską, kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
10: Po długim czasie rozwiązała się sprawa piesków w typie bolończyka. To 19 piesków. Co z nimi teraz będzie? Jak to wyglądało do tej pory?
9: Sprawa się rozwiązała po upływie 2,5 roku dopiero. Zaczęło się to wszystko w lutym 2024, kiedy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Szczecin wraz z policją weszli do pseudohodowli i wtedy zabezpieczono 15 psów w typie bolończyka, w typie rasy bolończyk i jednego kundelka. Te zwierzęta zostały do nas przywiezione. Dosyć długo trwało postępowanie administracyjne dotyczące czasowego odbioru praw do zwierząt. Ta decyzja zapadła dopiero w czerwcu 2024. Te zwierzęta cały czas były u nas i potem już toczyła się sprawa w prokuraturze. Tam w prokuraturze dosyć długo to się mieliło. My jako gmina miasto Szczecin nie byliśmy byliśmy stroną w tej sprawie. Stroną było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, więc nawet gdy cisnęliśmy, szukaliśmy w ogóle, gdzie ta sprawa jest, kto ją prowadzi, czy Komenda Miejska, czy Komisariat, ciągle byliśmy przerzucani w przeróżne miejsca. W końcu, kiedy dowiedzieliśmy się, że sprawa już jest w prokuraturze, no to myśleliśmy, że to nabierze jakiegoś rozpędu, no bo to w końcu są żywe zwierzęta. Niestety, pisaliśmy pisma, bo za każdym razem, kiedy ja podliczałam koszty utrzymania tych zwierząt, a przypominam, że jedna doba w Stronisku kosztuje 30 zł, to jest kwota, która w ogóle jest o wiele niższa od rzeczywistej kwoty takiego codziennego pobytu zwierzęcia. To po prostu zanim otrzymaliśmy jakąkolwiek informację z prokuratury, a ta informacja była właśnie taka, że nie jesteście Państwo stroną i od nas nie otrzymacie żadnych wiadomości, więc musieliśmy tak naprawdę szukać tutaj jakiegoś wsparcia ze strony prezydenta miasta. No a w pewnym momencie zupełnie przypadkowo dowiedzieliśmy się, ponieważ przyjechała, to naprawdę był czysty przypadek, dowiedzieliśmy się od osoby totalnie trzeciej, że ta sprawa została umorzona. I byliśmy zbulwersowani, ponieważ ta sprawa została umorzona 3 miesiące wcześniej. Nikt nas przez te 3 miesiące nie powiadomił, a prawda jest taka, że właścicielka pierwotna tych zwierząt, ona nie wyrażała zgody na sterylizację, kastrację, więc przez te ponad 2,5 roku my nie mogliśmy w ogóle wykonać żadnych czynności medycznych. Nie mogliśmy wysterylizować, nie mogliśmy wykastrować. Musieliśmy separować suczki od samców. To jest droga przez mękę. I dlatego byliśmy oburzeni, że nikt nas nawet nie powiadomił. Kiedy zapytaliśmy to, czy to prawda, okazało się, że tak, że jest to prawda, że została sprawa umorzona i że ich adwokatka złożyła wniosek do sądu o przepadek mienia, żeby było śmiesznie, na rzecz TOZ-u. Czyli po upływie 2,5 roku, kiedy już koszt utrzymania tych zwierząt przez ten czas wynosił prawie ponad 400 tysięcy, to wtedy nam powiedziano, że przepadek mienia na rzecz TOZ-u. No ale w ostateczności okazało się, że sąd jednak przychylił się do wniosku o przepadku mienia na rzecz gminy Miasto Szczecin i dopiero mieliśmy wtedy zielone światło. Zresztą musieliśmy poczekać, aż się ten wyrok uprawomocni. Mieliśmy zielone światło na to, żeby zwierzęta zacząć kastrować, sterylizować. No, najszybciej poszło z chłopakami, ale ich było niewielu, chyba tam 6, reszta to dziewczyny. No i tu akurat niestety niektóre suczki weszły w cieczkę, więc część dziewczyn mogliśmy wysterylizować i chyba praktycznie wszystkie te zwierzęta, które od razu wysterylizowaliśmy, wykastrowaliśmy, poszły już do adopcji. Natomiast część niestety czeka, no bo są w cieczce, musimy poczekać, aż to się skończy, aż po prostu po kilku miesiącach będą zdatne do wykonania zabiegu sterylizacji i wtedy, ale już mamy chętnych zapisanych, więc te osoby będą cierpliwie czekać, bo dopytują się, dzwonią, chcą odwiedzać, no więc tu wszystko fajnie się pokręciło. Reasumując, prawda jest taka, że od razu widzimy, że ta ustawa o ochronie zwierząt i to w ogóle prawo, które mamy w kraju, ono jest bezzębne, bo jeśli likwidacja strasznych warunków pseudohodowli, bo przypominam, to był chów wsobny, więc tak naprawdę te zwierzęta noszą ze sobą na pewno jakieś zmiany genetyczne, które wyjdą na światło dzienne po upływie dłuższego czasu. Więc w związku z powyższym i tak po prostu, skoro sprawa dotyczy żywego zwierzęcia i to trwa 2,5 roku, no to jest po prostu skandal, bo tych zwierząt przyszło do nas 15 bolończyków i 16 był Kuba, ten kundelek, natomiast teraz już ich było 19, czyli 18 bolończyków i Kuba. Kuba nadal, ponieważ no Kuba jest kundelkiem, to aż takim powodzeniem się nie cieszy, mało się kto nim interesuje, a to fajny piecho. No ale to też po prostu o czymś świadczy, że no to jest bardzo duża ilość zwierząt. My musieliśmy przeznaczyć na te zwierzaki 6 boksów. Musiały być przetrzymywane na szpitalu, czyli w odosobnieniu. One nie mogły być na boksach bytowych, bo na boksach bytowych ludzie są przekonani, że tam są zwierzęta do adopcji. Więc mielibyśmy znowu mnóstwo zapytań i tak dalej. Więc one były chowane na szpitalu. To też tak nie powinno być. My nie mamy jakichś konkretnych boksów dla zwierząt tego typu zatrzymanych przez prawo. No i tu ja uważam, że to naprawdę wymaga zmiany. W przypadku, rozumiem, jakiejś kradzieży czy tam czegoś dotyczącego przedmiotu martwego w postaci, nie wiem, rower, samochód, może te sprawy, niech się toczą, natomiast to są żywe zwierzęta. Niektóre zwierzaki się wychowywały w boksie. Żyły tu od dnia narodzin, bo kiedy przyjęliśmy te zwierzaki, to 2 suczki były w ciąży, tak? Więc tu u nas u schronisku urodziły się 3 szczenięta. Ale dobrze, że już jesteśmy na prostej. Szkoda, że nie było tego przepływu informacji między nami a TOZ-em, a to, że po prostu prokuratura nie uznawała gminy Miasto Szczecin za stronę tego, kiedy ustawa mówi o tym i program przeciwdziałania bezdomności, że to miejskie schronisko w Szczecinie jest od tego, że tam będą przetrzymywane tego typu zwierzęta i nas gminy się nie uznaje za stronę, to jest po prostu skandal. To jest zmiana w prawie, która została wprowadzona za czasów ministra Ziobry. Ja rozumiem, że ona tam służyła pewnie jakimś rozwiązaniom, ale w tych przypadkach, trzeba mieć, dla mnie to jest niezrozumiałe, tak, że gmina, czyli prezydent, nawet

0: okoliczności. Nie trzeba było czekać, aż kobieta się rozchoruje i po prostu nie będzie w stanie nawet odpowiadać za swoje czyny.
1: Czyli wy tak naprawdę mogliście wcześniej się jeszcze dowiedzieć o tym, bo ta sprawa została, sąd tam przychylił się, tak, do tej decyzji, żeby właśnie zostało to miasto
0: przekazane. To znaczy z tego powodu, że właścicielka po prostu się rozchorowała i to tak na tyle mocno, że ona nie jest w stanie odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Jest po prostu w głębokiej afazji i nie ma z nią w ogóle żadnego kontaktu. Ale jednocześnie wciąż żyje, więc nie ma spraw spadkowych i tak dalej. Dlatego TOS wystąpił, najpierw było umorzenie sprawy ze względu właśnie na to, a potem dopiero TOS wystąpił o przypadek mienia, bo to mienie wciąż było, to mienie wciąż ma właściciela, tyle tylko, że ten właściciel nie ma możliwości rozporządzać tym mieniem, a jednocześnie też nie odpowiada przed sądem. Akurat sąd tutaj dosyć szybko zadziałał i rzeczywiście przekazał wtedy przypadek mienia na rzecz gminy i o tym dosyć szybko też się dowiedzieliśmy. Wtedy już byliśmy stroną. No to jest naprawdę, w ogóle wszystkie sprawy dotyczące takich pseudohodowli, czy w ogóle sprawy dotyczące własności zwierzęcia, wynikające właśnie z ustawy o ochronie zwierząt, czyli z tego artykułu 35a, naprawdę one trwają latami. No to jest chore. To jest po prostu chore. Nie dosyć, że 3/4 jest umarzane jako niska szkodliwość społeczna, chociaż uważam, że to jest absurd, bo jeśli ktoś znęca się nad zwierzęciem, to za chwilę będzie się znęcał nad innym człowiekiem i to jest udowodnione. Są na to naprawdę prace, dokumenty, gdzie widać, że po prostu jeśli ktoś jest okrutnikiem i najpierw wyżywa się na zwierzętach, to najpewniej za chwilę będzie przestępcą, który się będzie wyżywał na innych ludziach.
2: Usłyszała Anna Pałamar od Ewy Mrugowskiej, kierowniczki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wszystkie psiaki przytulamy teraz mocno, szczególnie te, które już są gotowe na spacer i przez to...
5: RMF Alternatywa.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, dzień dobry.
2: Witam, zapraszam. Kierowcy, o poranku spore utrudnienia na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach również o problemach pacjentów Szpitala Miejskiego w Miastku, a także sport i Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki po wygranej z Łotyszkami zmierzą się teraz ze Słowenią. Zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W przełomie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami zderzyły się aż 3 ciężarówki i 1 auto osobowe. Nie ma informacji o rannych. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Zarzut i tymczasowy areszt dla 26-letniego Huberta B. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomnę, w sobotę prowadzony przez niego samochód wypadł z jezdni i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zginęli, 8-miesięczne dziecko jest w ciężkim stanie w szpitalu. Jak powiedział prokurator Mariusz Boroń, Hubert B. nie przyznał się do winy.
3: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
2: Obrońca podejrzanego, mecenas Karolina Miara-Olearczyk, tak określiła postawę swojego klienta.
4: To, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to, że podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
2: Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. Specjalista, patriota i przyjaciel. Tak parlamentarzyści żegnają zmarłego wczoraj senatora generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jak nikt inny w parlamencie znał się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, mówił parlamentarzyści klubu Unicentrum, do którego należał generał Różański.
5: Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polsce, poświęcił bezpieczeństwu Polski. Mało kto miał takie strategiczne spojrzenie na sprawy związane z naszym bezpieczeństwem. Bezcenne doświadczenie.
2: Mówiła Aleksandra Leo. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Robił bardzo dobrą robotę i to było jego miejsce, Komisja Obrony Narodowej.
2: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat. 2000 pacjentów zapisanych na świadczenia w Szpitalu Miejskim w Miastku dostało specjalne pisma od Narodowego Funduszu Zdrowia po zaprzestaniu działalności leczniczej miejskiej placówki. Fundusz informuje ich, gdzie mogą kontynuować leczenie. Informuje z kolei nasz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie stracili ciągłości leczenia.
8: Wysłaliśmy stosowną informację do 2000 pacjentów ze wskazówkami, co mogą zrobić, gdzie mogą się zgłosić, aby nie stracić kontynuacji leczenia.
7: Potwierdza Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału NFZ. Pacjenci mogą zapisać się do innego świadczeniodawcy. Równolegle NFZ chce część opieki ponownie zapewnić w samym Miastku. Trwają konkursy na prowadzenie poradni onkologicznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej. Te, jeżeli wszystko pójdzie według planu, miałyby ruszyć od 1 października. Dziś ogłoszono też konkurs dotyczący fizjoterapii ambulatoryjnej. Kto, gdzie i kiedy będzie przyjmował pacjentów, pokażą dopiero wyniki tych postępowań. Dziś pacjenci kierowani są do szpitali oddalonych od 40 do nawet 80 kilometrów. Chodzi o Bytów, Człuchów, Słupsk czy Kościerzynę.
2: Tylko do końca sierpnia właściciele działek mają czas, by wnioskować o decyzję o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Jeszcze tylko przez tydzień gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. To zgodnie z nimi będzie zapadać decyzja, co można wybudować na danej działce. O tym, co się zmieni od przyszłego miesiąca, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: To, co będziemy mogli zrobić ze swoją działką, będzie zależne od tego, co mówi przyjęty przez gminę plan ogólny dotyczący najbliższej okolicy. Na przykład chcemy postawić dom. By tak się stało, gmina w planie ogólnym musi uwzględnić, że najbliższa okolica działki to, uwaga, strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ta konkretna strefa, bo ich rodzajów jest aż 13. Do tej pory właściciel działki mógł ubiegać się o tak zwaną WZ-kę, warunki zabudowy. Teraz ta opcja zostanie mocno ograniczona. Dlatego w wielu urzędach z pewnością napotkacie kolejki. Szczególnie, że jeśli gmina do końca sierpnia nie przyjmie planu ogólnego, to nie będzie mogła wydać żadnej nowej WZ-ki.
10: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
2: Po zwycięstwie nad Łotwą w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy polskie siatkarki zmierzą się dzisiaj ze Słowenkami. Siatkarki z Bałkanów pewnie pokonały Niemki, przegrały natomiast z Turczynkami, choć po zaciętej walce.
10: Niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postaram się tak Turczynkom. Także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy już dobrą siatkówkę.
2: Mówiła nasza reprezentantka Martyna Czerniańska. Mecz Polska-Słowenia dziś o 18:00. Kolejne fakty w RMF FM z kolei już za niecałą godzinę. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: I mamy 5 minut po 5:00. Kto wstał bez włączenia drzemki? Dokonaliście niemożliwego.

0: Wyborczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Porcji faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Na początek groźne wypadki.
3: Dwie osoby zginęły, jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch ciężarówek i busa na S8 Wódzkiem.
2: Trzy osoby ranne w wypadku na A4 między Wrocławiem a węzłem Rzezimierz.
3: Awioneczka lecąca z Węgier do Suwałk sparaliżowała pracę dwóch lotnisk w południowej Polsce.
2: W tych faktach też spięcia amerykańsko-kanadyjskie.
3: Oraz Ceuta samodzielnie zarządzana od dziś przez rząd Hiszpanii.
2: Zaczynamy fakty od aktualnych ostrzeżeń o wypadkach.
3: Dwie osoby, jak mówiliśmy, zginęły. Jedna została ranna w wypadku na ekspresowej S8 w Łódzkiem między węzłami Czerniewice i Lubochnia. Zdarzyły się dwie ciężarówki i bus.
2: Trasa w kierunku Wrocławia w tej chwili jest zablokowana.
3: A propos jazdy w kierunku Wrocławia, o poranku uważajcie także na A4 na Dolnym Śląsku.
2: W okolicach Oławy osobówka wjechała w bariery. Trzy osoby są ranne. W tej chwili w miejscu wypadku autostradą nie przejedziecie. Wybierajcie objazd przez węzeł Brzezimierz.
3: Tam zjechać trzeba na wojewódzką 396. Awionetka spaliżowała wczoraj ruch powietrzny nad południową Polską. Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały przyloty i odloty. Wojsko tymczasowo zamknęło przestrzeń powietrzną.
2: O szczegółach reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Cessna wleciała z południa w polską przestrzeń powietrzną i zmierzała w kierunku Krakowa. Maszyna straciła łączność, więc nie było pewności, czy nie zagraża innym statkom cywilnym. Konieczna była interwencja wojska. Zarówno zamknięcie przestrzeni powietrznej, jak i poderwanie wojskowych maszyn. Nie polskich, lecz jak się okazało czeskich. Dwa myśliwce Gripen przechwyciły maszynę, a awionetka bezpiecznie wylądowała w Krakowie. Leciała z Węgier do Suwałk. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że była to standardowa procedura w takich okolicznościach. Jednocześnie nie było potrzeby poderwania polskich myśliwców, choć dyżurne maszyny były w gotowości.
5: To są poranne fakty w RMF FM.
2: Rząd Hiszpanii przejmuje od dziś samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej. Decyzja, która w hiszpańskich mediach jest informacją numer jeden, ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym. Do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, około 80 tysięcy migrantów.
3: W ciągu kolejnych dni zawróciło ponad 70 tysięcy do Maroka, ale nadal tysiące nielegalnych migrantów koczuje w Ceucie. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii oraz rządy wspólnot autonomicznych tego kraju porozumiały się w sprawie wysłania do Ceuty 45 tysięcy sztuk szczepionek przeciwko różnym chorobom, m.in. odrze, błonnicy, polio i ospie wietrznej.
2: Teraz w porannych faktach spięcia amerykańsko-kanadyjskie z wojną celną w tle.
3: Wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że Waszyngton w dalszym ciągu z Kanadą rozmawia. W tym samym czasie prezydent Donald Trump Kanadyjczykom grozi kolejnymi konsekwencjami i nazywa ich przywódców klaunami. To cytat.
2: W faktach o poranku nasz waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, opiszmy wymianę ciosów.
6: Dzień dobry. Donald Trump uderza w premiera Kanady, ale i polityków z kanadyjskich prowincji. J.D. Vance dolał oliwy do ognia podczas wystąpienia w Maine, czyli tuż przy kanadyjskiej granicy. Zapewnił, że negocjacje trwają, ale jednocześnie zażądał od premiera Marka Carneya, by, jak powiedział, przestał wykorzystywać mieszkańców Maine. I wtedy zaliczył dość wymowne przejęzyczenie, choć wielu komentatorów uważa, że było to celowe zagranie. Kanada jest stanem. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Chyba freudowska pomyłka, stwierdził J.D. Vance. Potem poprawił się i powiedział, że Kanada to kraj. Donald Trump wiele razy mówił, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, co irytowało Kanadyjczyków. Cła już obowiązują, kolejne są zapowiadane. Donald Trump uważa, że Kanada wykorzystuje Stany Zjednoczone, a w Kanadzie rosną antyamerykańskie nastroje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Na koniec faktów pytania o ten spot.
7: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw, where my heart is.
2: Spot przygotowany przez polską organizację turystyczną, krótki film, który ma rozsławić Polskę za granicą, znalazł się w ogniu ostrej krytyki.
3: Krytycy pytają, czy Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik i hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg to naprawdę wszystko, co nasz kraj ma do zaoferowania światu?
2: My o poranku zapytamy, czy Belgowie, Francuzi i Anglicy po obejrzeniu tej reklamy byliby skłonni wybrać właśnie Polskę za cel swojej podróży.
3: Odpowiedź w porannych faktach RMF FM. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obu.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Zamy prawie 5-kilometrowy korek blokuje o poranku A4 na Dolnym Śląsku.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, koło węzła Brzezimierz osobówka wjechała w barierę, 3 osoby w wypadku zostały ranne.
1: Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Objazd wyznaczono przez wspomniany węzeł Brzezimierz, wojewódzką 396.
2: Tam jednak, jak nas informujecie w telefonach na gorącą linię, też są problemy.
3: Od 10 minut co najmniej Brzezimierz już też stoi, także najlepiej Nysa Opola, żeby już wcześniej zjeżdżali kierowcy.
2: Przypominamy numer gorącej linii 600-700-800.
1: Dwaj mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie, zatrzymani przez policję.
2: Ten 36-latek był kibicem Chodnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej, miał pseudonim Jankes. W nocy z czwartku na piątek został ciężko pobity przez grupę kilku mężczyzn, zmarł w karetce pogotowia. Stany Zjednoczone wzywają do zerwania stosunków gospodarczych z Iranem.
4: Every country, every entity,
2: każdy kraj, każdy podmiot musi mieć świadomość, że należy przygotować się na amerykańskie sankcje. To minister finansów USA Scott Bessent, który ogłosił wczoraj rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli gospodarczy wyrzutek obliczonej na ekonomiczne zduszenie reżimu w Teheranie.
1: Nową inicjatywę Bessent nazywa największą ekonomiczną ofensywą w historii i porównuje ją do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Po 2 meczach Mistrzostw Europy nasze siatkarki na koncie mają komplet zwycięstw, chociaż to wczorajszy 3-1 nad niżej notowaną Łotwą nie przyszło łatwo.
1: Siatkówka otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
1: Polki w tym meczu były w niezłych tarapatach.
6: No wszystko dlatego, że przy stanie 1-1 w setach w trzeciej partii przegrywały już 8 punktami. Wtedy udało się złapać jednak doskonałą serię i przy odrobinie szczęścia odwrócić losy seta, a w czwartej partii po zaciętej walce biało-czerwone wygrały 26-24.
7: Ryzykowały bardzo i wszystko im wychodziło, robiły bardzo mało błędów. Nie spodziewałyśmy się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, takiego spotkania. Myślę, że no, nie jest to na pewno pozytywne spotkanie, ale może cieszyć to, że wyciągnęłyśmy je za 3 punkty.
6: Mówiła o grze rywalek rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Dziś przed Polkami mecz ze Słowenią, o którym więcej w faktach sportowych o 8.30. Udany debiut na angielskich boiskach zanotował Xabi Alonso. Chelsea Londyn, której szkolniowcem jest Hiszpan, pokonała w derbowym pojedynku Fulham 3-2. Pierwsza bramka padła w tym meczu bardzo szybko. Dokładnie w 43 sekundzie meczu zdobył ją João Pedro. Później dla Chelsea trafiali jeszcze Rodgers i Palmer. Na koniec jeszcze tenis. Kamil Majchrzak już na pierwszej rundzie zakończył turniej Winston-Salem. Nasz tenisista przegrał w 2 setach z niżej notowanym Francuzem Benjaminem Bonzim. Do drugiej rundy kwalifikacji US Open awansowała zaś Linda Klimowiczowa. Reprezentantka Polski wygrała 6-3, 6-3 z Włoszką Lisą Pigato. W turnieju głównym nie zagra zaś Katarzyna Kawa, która w 3 setach przegrała z reprezentantką Gruzji Jekateriną Gorgodzę.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No i proszę, kto to taki ładny tutaj jest?
9: No, oprócz
5: RMF Alternatywa.

0: Tak.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Dwie ofiary porannego wypadku na S8.
3: W kierunku Wrocławia ekspresówka wciąż jest zablokowana.
2: A rodzice wcześniaków apelują o standard.
3: A chodzi o możliwość przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii.
4: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
2: Wrócimy też do spotu promującego Polskę.
3: Sprawdzamy, co na ten temat powiedzą nam Londyńczycy. Jest siódma, to fakty RMF FM. Dwie osoby nie żyją i jedna jest ranna.
2: To jest bilans tragicznego wypadku, do którego doszło o poranku na S8 w Łódzkiem, między węzłami Czerniewice i Lubochnia.
5: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie tego koła. W momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
3: Okoliczności wypadku opisywała Aleksandra Cieślak z Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
2: Ofiary to kierowcy cysterny oraz busa. Z kolei osoba ranna to pasażer busa.
3: Trasa w kierunku Wrocławia, powtarzamy, jest zablokowana.
2: Wyznaczono objazdy przez Czerniewice, Lechów i Emilianów.
3: Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika. To są słowa szefa firmy MyDoctor.
2: Piotr Mikulski wydał oświadczenie w związku z wyciekiem danych 19 milionów Polaków. W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze.
6: Dzień dobry.
3: Po pierwsze, zespół MyDoctor kończy analizę tego, jakie dane objął sam incydent. Tak.
2: Po drugie, mamy przeprosinę, lecz oprócz tego szef platformy powiedział, kiedy każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy to jego dane wyciekły.
6: W oświadczeniu konkretna data nie pada, jednak jak czytam deklarację Piotra Mikulskiego, w najbliższych dniach rozpocznie się oficjalne informowanie placówek medycznych zgodnie z RODO, co ma pomóc im w komunikacji z pacjentami. Na tym etapie przyjmujemy z ostrożności celowo szerokie podejście do procesu informowania. Tak pisze szef serwisu MyDoctor. Jest też, wydawałoby się, dobra informacja, jak deklaruje Piotr Mikulski. Ta sytuacja nie oznacza, że skradzione, odczytane lub upublicznione zostały dane kilkunastu milionów osób. Wyjaśnił, że tak szeroka grupa, tu cytat, została określona z ostrożności i obejmuje osoby, których dane, przede wszystkim o charakterze historycznym, znajdowały się w środowisku objętym incydentem. Po tym, jak okazało się, że doszło do tak gigantycznego wycieku danych, Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, aby każdy z nas dla bezpieczeństwa zastrzegł swój numer PESEL.
3: Dane, które wyciekły, przypominamy, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających ze wspomnianej platformy MyDoctor.
7: Aktualny obraz faktów.
2: Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Chodzi m.in. o to, aby nie dochodziło do sytuacji jak ta, która wydarzyła się w ubiegłym tygodniu w jednym ze szpitali w Warszawie.
8: Mama została tam wypisana z tego szpitala, dzieci musiały zostać w inkubatorach i pojawiły się wtedy trudności z organizowaniem wizyt. Na miejscu interweniował skutecznie rzecznik praw dziecka.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, Michale. Witamy w faktach. Czego dokładnie oczekują teraz rodzice?
8: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii i na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
4: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie, a ten kontakt poprzez kangurowanie, poprzez karmienie jest bardzo istotny. I tutaj nie chodzi o to, że mama jest zdrowa czy chora, tylko o zagwarantowanie bezpiecznej obecności mamy przy dziecku przez cały czas, kiedy dziecko jest na oddziale neonatologicznym.
8: Organizacje rodziców mają już poparcie rzecznika praw dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Ja też pytam o to w waszym imieniu.
2: Czy wam zdarzyła się sytuacja, w której wasza obecność na oddziale neonatologii była ograniczona?
3: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na sygnały.
2: Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg, promujący Polskę za granicą.
3: Pod lupą faktów spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną, który zachęcać ma obcokrajowców do odwiedzania naszego kraju.
2: Czy rzeczywiście zachęca? Jak Londyńczycy oceniają ten reklamowy film?
3: Na ulicach brytyjskiej stolicy sprawdzał to korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Co usłyszał?
9: Montaż jest tak szybki, że nie zdążyłam nawet zorientować się, na co patrzę. Nagle jakiś facet robi zdjęcie. O co chodzi? Czy to ma być na Instagram? A jeśli tak, to co jest na tym zdjęciu? Rozpoznałem Jesse'ego Eisenberga, a wtedy Chopin mówi, że jest przystojny. Myślę, o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi z tą seksowną kobietą, która nic nie mówi? Na ten moment zwraca uwagę wiele osób, z którymi rozmawiam. To wydało mi się po prostu obraźliwe. Czy ludzie mają jechać do Polski, bo tam są łatwo dostępne kobiety? To chyba nie jest najlepszą wizytówką tego kraju. kraju, bo wiem, że Polska jest inna.
3: Tyle Londyn.
2: W kolejnych faktach o opinię na temat spotu zapytamy Belgów i Francuzów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent...
10: RMF Alternatywa.

Wake Up

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Uprzedzamy, do 10 zablokowana może być S8 w Łódzkiej między Czerniewicami a Lubochnią.
2: Tam, przypominamy, w zderzeniu dwóch ciężarówek i busa dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Nie przejedziecie ekspresówką w stronę Wrocławia.
1: Po nocnym wypadku cały czas problemy są też na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Trzy ciężarówki i samochód osobowy zdarzyły się w Węgrzynowie.
2: Tam między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami policja kieruje ruchem. Ukraińskie drony zaatakowały kraj krasnodarski na południu Rosji.
1: Jak informują lokalne władze, trafiona została rafineria ropy naftowej. Afipski jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy w południowej Rosji.
2: W obiekcie wybuchł pożar, trwa akcja gaśnicza. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Korekta ma dotyczyć m.in. ważności bonów, które dostajemy za zwrócone puszki i butelki.
1: Czy czegoś jeszcze? Za pół godziny gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM będzie szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
2: A teraz burza z gradem, która zatrzymała kolarską Vuelta.
1: Peloton jechał przez Pireneje z Gruissan do Font-Romé, ale 15 km przed metą lider wyścigu, faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar.
3: Tadej Pogacar is at the front here.
1: Rozejrzał się. No i dał wyraźny sygnał. Kolarze zjechali z trasy. Warunki były zbyt niebezpieczne z powodu lodu na drodze i zagrożenia piorunami.
2: Pogacar, zwycięzca Tour de France, który chce wygrać wszystkie trzy wyścigi zaliczane do kolarskiego wielkiego szlema.
1: Francuski Tour, hiszpańską Vuelta i Giro d'Italia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Posłuchajmy o pogodzie. Zobaczmy, co się będzie dzisiaj.
6: RMF Alternatywa.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
2: We wrześniu w Sejmie szykuje się partyjna walka o fotel wicemarszałka.
3: Jeden wakat, aż trzech chętnych. Za chwilę polityczne nastroje przed walką opisze nasz reporter.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Paulina Henik-Kloska.
3: Minister klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum.
2: Wrócimy też do tego reklamowego spotu.
4: Hello, my name is Frédéric Chopin.
3: Czy Chopin z towarzystwem przekonał Francuzów? Posłuchajcie.
2: Jeden wakat, trzech chętnych.
3: We wrześniu, jak mówiliśmy, w Sejmie szykuje się walka o fotel wicemarszałka.
2: W faktach Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
2: Witamy cię podobnie. Przypomnijmy, w Kancelarii Sejmu trwały prace nad uchwałą zwiększającą liczbę wicemarszałków.
5: Tak.
2: Dlaczego ostatecznie nie zostanie ona poddana pod głosowanie?
5: No z prostego powodu, nie znajdzie się większość do poparcia takiego rozwiązania. Na nie jest zarówno część opozycji, mowa tu o PiS-ie, jak również niektóre kluby koalicji rządzącej, Polska 2050 czy PSL. Posłowie tych klubów podkreślają, że Rozwój Plus czy Unia Centrum powstały już w trakcie trwania kadencji Sejmu.
6: Dziś roszczenia tych osób, które w tej grupie były, ja uważam za bezzasadne. To samo i PiS startował jako jedno ugrupowanie.
5: Mówi Adam Dziedzic z PSL-u. Innego zdania jest Aleksandra Leo z Unii Centrum, klubu, który powstał po rozpadzie Polski 2050.
7: Każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
5: Kandydatem PiS-u na wicemarszałka Sejmu jest Marcin Ociepa. Rozwój Plus i Unia Centrum jeszcze nie podały nazwiska swoich kandydatów.
2: Teraz w faktach wracamy do spotu.
3: Filmu wspierającego kampanię Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż myślisz.
2: Jak 30-sekundowy filmik Polskiej Organizacji Turystycznej promujący nasz kraj oceniają Francuzi, to sprawdzał w stolicy Francji korespondent RMF FM Marek Ogładysz.
8: Pokazałem spot kilku osobom w Paryżu. Uznały one, że ten krótki film jest nakręcony w sposób nieco chaotyczny, nie do końca wiadomo, o co w nim chodzi i nie zachęca on w wystarczający sposób do odwiedzenia naszego kraju. Powiem szczerze, nie robi to na mnie wrażenia. To wszystko trochę niejasne, nie za bardzo wiem, co o tym myśleć, tłumaczy mi młody Francuz. Nie zachęca to za bardzo do udania się do Polski. Podoba mi się wątek Chopina, ale za mało było oryginalnych rzeczy przyciągających uwagę. Do tego nie rozpoznałem grających w spocie celebrytów. Mam wrażenie, że sama mogłabym coś takiego bez problemu sfilmować, wyjaśnia mi nieco zaskoczona paryżanka.
2: O 9:00 kolejny głos.
3: Prosto z Brukseli. A teraz...
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, a w porannej rozmowie w RMF FM Paulina Henik-Kloska, czyli szefowa resortu klimatu i środowiska i przewodnicząca Unii Centrum. Dzień dobry, pani minister.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: To co, nie będziecie mieli swojego wicemarszałka Sejmu w takim razie?
11: To są ustalenia koalicyjne.
10: Jakie ustalenia? Nie, że będzie było, ten marszałek, czy że nie będzie?
11: Nie było rozmów na ten temat, więc do tych rozmów trzeba będzie wrócić. I rzecz jest naturalna, jeśli będzie rozszerzenie prezydium, bo ten brakujący, ten obecny wakat jest naturalnym wakatem po PiS-ie, który się nie zdecydował go
10: ale
11: wsadzić.
10: Ale słyszą pani te głosy u nas w faktach. Nie ma mowy o rozszerzeniu prezydium, przynajmniej w tej chwili taki mamy stan. O tym wspominają i przedstawiciele Polski 2050 i przedstawiciele PSL-u. To też wydaje się mówić marszałek Czarzasty.
11: To dość zabawne, że akurat przedstawiciele klubu porównywalnego bądź takiego samego większością mówią o tym, że komuś się coś należy, komuś nie, ale przede wszystkim o co chodzi? To nie chodzi o żadną funkcję stołek dla konkretnej osoby, to jest organizacja pracy Sejmu. To jest dostęp do informacji, to jest lepsza organizacja pracy klubu i tylko i wyłącznie to nam przyświeca. Natomiast oczywiście będziemy o tym rozmawiać poza mediami w kuluarach koalicyjnych.
10: A kiedy pani była na spotkaniu
11: większość koalicyjna
10: pani
11: o tym rozmawia. Ja z premierem rozmawiam systematycznie.
10: A dlaczego pani się nie pojawia na spotkaniach koalicyjnych?
11: Panie redaktorze, nie mam deficytu rozmów z premierem, proszę mi uwierzyć.
10: Nie, bo ja się zastanawiam, bo i marszałek Czarzasty się pojawia na spotkaniu i Władysław Kosiniak-Kamysz się pojawia na spotkaniu z premierem,
11: urlopowe, są okresy urlopowe, mijamy się również w Warszawie.
10: Pani minister, system kaucyjny, kiedy przedłużenie ważności bonów kaucyjnych?
11: To jest mój osobisty wniosek. Jeżeli operatorzy zaproponowali zbyt krótki termin według oczekiwań społecznych, przypomnę,
10: 30.
11: że to tak i to jest niezadowalające społecznie, jest oczekiwanie, żeby
10: no to
11: ten termin
10: zmiana?
11: Był dłuższy. Taki wniosek o wpis do wykazu prac rządu na pewno jesienią się pojawi. Pracujemy nad ustawą.
10: A w pani idealnym świecie jak długi powinien być ten okres ważności takiego bonu?
11: No, minimum wydaje się kwartał, bo możemy korzystać z różnych punktów w różnym tempie do nich wracać, gdzieniegdzie czasami jest kolejka, która uniemożliwia nam wydanie pieniędzy. Nie będzie problemu, jak oczywiście pieniądze będą wracać blikiem lub na na kartę, na nasze konto i są już takie też zmodernizowane automaty. To jest najbardziej pożądany element rozwiązania problemu zwrotu kaucji. Natomiast trzy miesiące to jest takie, wydaje się, minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby nawet sześć miesięcy było.
10: Dopiero jesienią też się dowiemy, czy będą małpki w takim razie w systemie kaucyjnym, czy nie? Tak zwane.
11: Pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci małpek i jeżeli chodzi
10: trzeba
11: o wydłużenie...
10: Butelkomaty zmieniać w takim razie? 17,5 tysiąca butelkomatów do wymiany, czy nie?
11: Nie, absolutnie nie, bo przypomnę, że szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiało być do tego również dostosowane.
10: Do systemu kaucyjnego jeszcze wrócimy w dalszej części naszego spotkania. Jak się pani spot podobał?
11: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych, które przyciągają...
10: No to proszę tutaj zgłaszać zastrzeżenie do Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
11: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa i byśmy o nim nie dyskutowali, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku. Mamy
10: ale pani się
11: gusty.
10: Podoba, czy nie?
11: Jak powiedziałam, mnie przede wszystkim brakuje w nim promocji tego, co naprawdę lubią zagraniczni turyści w Polsce. Między innymi są to parki narodowe.
10: O parkach narodowych również. Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska razem z nami i przewodnicząca Unii Centrum. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
3: Tam oczywiście zapraszamy. Czy spot podoba się, czy nie? Może dowiemy się od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, która zostaje w studiu RMF FM.
2: A my zapraszamy na fakty o 8.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem...
9: RMF Alternatywa.

W pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Samochody zdarzyły się na A4 między małopolskimi węzłami, Niepołomice i Targowisko.
2: Na pasach w kierunku Katowic uważajcie na zwężenie na wysokości Zagórza. Utrudnienia potrwać mogą do 10.
1: Ubolewam, że w spocie promującym Polskę za granicą nie ma parków narodowych. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Paulina Henik-Kloska.
2: Tak minister klimatu i środowiska komentowała spot Polskiej Organizacji Turystycznej do kampanii wizerunkowej Poland More Than You Expected, w którym udział wzięli m.in. Robert Lewandowski czy Jesse Eisenberg.
3: Rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli.
1: Tyle minister klimatu.
2: Jak na nagranie zareagowali mieszkańcy Brukseli?
1: Szczegóły w faktach o 9:00.
2: A czy cywilizacja skróciła nam sen? Niekoniecznie, twierdzi Międzynarodowy Zespół Naukowców.
4: Okazało się, że śpimy przeciętnie nie krócej niż kiedyś za czasów pierwotnych społeczności.
1: Najnowsze wyniki badań na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
1: Skąd naukowcy wiedzą, jak było kiedyś?
4: Przeanalizowano dane z antropologicznych badań terenowych trzech społeczności łowców, zbieraczy: Hadza z Tanzanii, San z Namibii i Tsimane z Boliwii. Okazuje się, że osoby te żyjące wciąż bez dostępu do elektryczności śpią średnio od 6,5 do nieco ponad 7 godzin na dobę, czyli nie więcej, a często nawet mniej niż mieszkańcy krajów uprzemysłowionych.
2: Czemu więc my czujemy się ciągle niewyspani?
4: Zdaniem autorów pracy większe znaczenie dla naszego wypoczynku ma rozkład snu w czasie i jego regularność. Problemem jest osłabienie powiązania snu z naturalnym cyklem światła i wzrost liczby czynników zaburzających sen. O tym warto pamiętać, gdy wrócimy z wakacji.
1: A 1 września już za tydzień.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Słowenia to kolejna reprezentacja, z którą w Stambule zmierzą się polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy.
1: A w studiu faktów sportowych ponownie dzisiaj Wojciech Marczek. Biało-czerwone będą dzisiaj zdecydowanymi faworytkami.
6: No wczoraj w meczu z Łotwą ta rola była trudna do dźwignięcia i dziś może być podobnie. Słowenki turniej zaczęło od sensacyjnej wygranej nad Niemkami 3-0, a dzięki naprawdę dobrej grze w drugim meczu były w stanie urwać seta broniącym tytułu Turczynkom. Polki czeka więc dziś bardzo trudne spotkanie.
7: Niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postaram się tak Turczynką, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
6: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00. Bardzo blisko transferu do Juventusu Turyn jest reprezentant Polski Kamil Grabara. Jak donoszą media w Italii, bramkarz ma zostać wypożyczony z Wolfsburga z opcją wykupu. Opcja miałaby wynosić około 12 milionów euro. Przed Grabarą testy medyczne, no i być może podpisanie umowy jeszcze dzisiaj. A na kortach Flushing Meadows, gdzie w niedzielę rozpocznie się turniej główny US Open, dziś niezwykłe spotkanie. Z kibicami pożegna się Roger Federer. Szwajcar, który US Open wygrał 5 razy, najpierw rozegra seta z Andym Roddickiem, a później wystąpi w deblu w parze z inną tenisową legendą, Johnem McEnroe'em. Tak szczerze mówiąc, to strasznie stresujące. Nie zagrałem ani jednego seta od, nie wiem, chyba meczu z Hubertem Hurkaczem na Wimbledonie. Minęło więc 5 lat od tego czasu. Nie wiem, jak to będzie, jest więc duża niepewność. Mówił Roger Federer, który, przypomnijmy, tamten mecz na Wimbledonie z polskim tenisistą przegrał w 3 setach.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Wróciła wypoczęta, opalona, uśmiechnięta.
1: No wiem.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Zaczynamy.
2: Kolejny trzeci dron i materiały wybuchowe odnalezione w Niemczech po nieudanym ataku na lotnisko w Lipsku.
3: Dronenattacke am Leipziger Flughafen.
1: Nowych informacji w sprawie tego dronowego ataku z początku miesiąca. Zaczynamy fakty.
2: Potem godzina ciszy na Solnej.
1: Czyli Kraków, który chce oddać hołd ofiarom sobotniego tragicznego wypadku.
2: Wróci też spot z Chopinem i Lewandowskim.
4: Rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę.
1: To minister klimatu z porannej rozmowy w RMF FM. Zaczynamy fakty od aktualnych informacji, jakie przekazują o poranku niemieckie stacje NDR, WDR oraz gazeta Süddeutsche Zeitung na temat próby ataku na lotnisko w Lipsku. Niemieccy śledczy znaleźli trzeciego drona oraz materiał wybuchowy, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku z początku miesiąca.
2: Drona znaleziono 14 sierpnia, 10 dni po zdarzeniu.
1: Odkryto go na polu w gminie Kabelskettel, graniczącej od zachodu z lotniskiem Lipsk-Halle. Dzień później śledczy odkryć mieli również 50 gramów prawdopodobnie heksogenu.
2: Może to sugerować, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono.
1: Przypominamy, do incydentu na lipskim lotnisku doszło na początku sierpnia. Ruch lotniczy wstrzymano po odnalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego transportowego Ana-124 Ruslan, używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.
2: Mieszkańcy Krakowa mają dzisiaj upamiętnić ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na ulicy Solnej.
1: Samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z drogi i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją, niemowlę zostało ciężko ranne.
2: Wczoraj kierowca usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu.
1: A w faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jakie to zarzuty i co grozi temu mężczyźnie?
5: To zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował także o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B.
6: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu, który został mu zarzucony.
5: Mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka. W sobotnim wypadku życie straciły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 32 lat. 8-miesięczne dziecko trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku przy ulicy Solnej mają spotkać się mieszkańcy Krakowa pod hasłem Godzina Ciszy.
7: Także są fakty.
2: W faktach o poranku sprawdzamy, czy spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną, mając rozsławiać Polskę za granicą, spełnia swoją rolę.
1: Chodzi o krótki film z udziałem Fryderyka Chopina, w tej roli Nikodem Rozbicki, Roberta Lewandowskiego, modelki Ani Rubik oraz hollywoodzkiego gwiazdora z polskim paszportem Jessego Eisenberga.
2: Zdaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski, jeżeli o spocie się rozmawia, to znaczy, że spełnił on swoją rolę.
4: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych,
8: które przyciągają... No to proszę tutaj zgłaszać zastrzeżenie do Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
4: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku.
1: Przekonywała minister w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem.
2: To tyle, że o spocie mówi się w Polsce.
1: A miał promować nasz kraj za granicą.
2: O poranku w faktach od mieszkańców Paryża i Londynu usłyszeliśmy, że ta reklama nie zachęca ich do przyjazdu do Polski.
1: Z kolei nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino o zdanie pytała w Brukseli oraz Leuven.
7: Przekonał panią ten filmik? Nie, w ogóle. Nie zna pani Lewandowskiego? Nie, a kto to taki? Miałaby pani ochotę pojechać do Polski? Tak, ale nie z powodu niego. To dosyć dziwne wideo. Pokazuje wiele rzeczy, które nie są ważne z punktu widzenia turysty. To przecież nie jest tak, że pojadę do Polski i usiądę z Lewandowskim w kawiarni. Koncentrują się w tym filmiku zbytnio na celebrytach, a za mało na kulturze, ale poza tym spoko filmik.
1: Mamy się czym przecież pochwalić.
2: I udowadniamy to co tydzień w środę na antenie RMF FM w naszej akcji Pyszne po Polskie.
1: Gdzie będziemy jutro?
2: Na Lubelszczyźnie. Promujemy ciekawe miejsca, niesamowite smaki i ludzi, którzy łączą polską tradycję z nowoczesnością.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.
9: RMF Alternatywa.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wstawajcie, RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Stanisiewski przy mikrofonach. Polecamy.
2: Cessna, która wczoraj sparaliżowała pracę dwóch lotnisk na południu Polski, lada moment wystartuje z portu w Krakowie.
3: Rodzice wcześniaków apelują o nowe wytyczne, kiedy mogą przebywać na oddziale obok swojego dziecka.
4: Nie powinno być tak, że to zależy od dobrego humoru, personelu, to po prostu powinien być standard.
2: Nasz reporter interweniował w tej sprawie po sygnałach od was.
3: Złodzieje okradli złodziei.
2: O historii z Gliwic na koniec faktów RMF FM. Z krakowskiego lotniska Balice za chwilę ma wystartować awionetka, która wczoraj po południu spowodowała zamknięcie na pół godziny lotnisk w Krakowie i Katowicach.
3: Przypominamy, maszyna została sprowadzona na krakowskie lotnisko w asyście poderwanej do lotu pary dyżurnych myśliwców Gripen z Czech. Gotowe do startu były też polskie F-16.
2: W faktach teraz nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, przyczyną była tylko usterka radiostacji?
5: To właśnie zostało wyjaśnione i stwierdzone przez wojsko po wylądowaniu czeskiej Cessny na lotnisku w Balicach. Jak wyjaśniał rzecznik Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, wstrzymanie ruchu w dwóch najbliższych portach lotniczych to procedura nakazana na wypadek utraty łączności z którymś ze statków powietrznych. Awaria radiostacji w maszynie lecącej z Węgier do Suwałk miała miejsce w przestrzeni powietrznej Czech, które natychmiast zareagowały poderwaniem swoich myśliwców, te zaś przechwyciły awionetkę. Po uzgodnieniu z Polską to one właśnie odprowadziły Cessnę na lotnisko Kraków-Balice. Po południu incydent został wyjaśniony, a usterka została naprawiona, ponieważ pilot nie miał jednak uprawnień do latania w nocy. Maszyna została na noc w Krakowie. Jej start, dalszą drogę, jak ustaliłem, na lotnisku Balice ma nastąpić po 10:00.
3: Kierowcy, przed południem uważajcie na krajowej 50 na Mazowszu.
2: W pobliżu miejscowości Wiskitki zderzyły się dwie osobówki.
3: W tej chwili policja kieruje ruchem wahadłowo. Francja tego lata doświadczyła rekordowej temperatury, serii groźnych pożarów, suszy, a teraz przerażenie wywołało tornado, jakie wczoraj późnym popołudniem przetoczyło się nad południowo-zachodnim regionem Ody. Z nieprawdopodobną mocą wiatr uderzył m.in. w miejscowość Pom, niedaleko Carcassonne.
2: 39 osób rannych, dwie w stanie krytycznym, uszkodzonych prawie 300 domów.
3: Emmanuel Plantier-Lemarchand z prefektury Carcassonne w rozmowie z radiem France Info potwierdziła, że w wyniku uderzenia tego tornada na szczęście nikt nie zginął, nie ma w tej chwili informacji o zaginionych. To fakty RMF FM. Są szanse na ułatwienia dla opiekunów, którzy chcą być z dziećmi na oddziałach neonatologii, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Jest to reakcja na apele rodziców wcześniaków, którzy skarżą się na brak jasnych reguł w niektórych szpitalach.
3: Co 12 dziecko w Polsce rodzi się właśnie jako wcześniak.
2: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie może się zmienić?
6: Mogą powstać ogólnopolskie rekomendacje z listą wyjątkowych sytuacji, gdy rodzic nie może być obok wcześniaka. To na przykład sytuacja, gdy pacjent jest reanimowany, albo gdy jest to ognisko choroby zakaźnej w szpitalu. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka przekonuje, że wciąż brakuje takich zasad.
7: Wydaje się to być oczywiste na wszystkich oddziałach pediatrycznych, a wciąż nie ma takiego powszechnego zrozumienia dotyczącego dzieci, noworodków hospitalizowanych na oddziałach neonatologicznych. I ten standard powinien ulec zmianie.
6: W ubiegłym roku kwestia obecności rodziców obok dzieci została już uporządkowana na szpitalnych OIOM-ach. Wielokrotnie mówiliśmy o tym także w faktach RMF FM. Rodzice liczą, że w tym przypadku ta sprawa będzie miała podobny, też pozytywny finał.
8: Są i takie fakty.
2: Niecodzienna kradzież w Gliwicach. Najpierw nastoletni złodzieje okradli plażowiczów, a potem oni sami stracili łup. Policja zatrzymała 6 osób.
3: A Marcin Buczek już teraz razem z nami w faktach. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry.
3: No to zacznijmy od tej może pierwszej kradzieży.
9: To było na terenie kąpieliska w Czechowicach, to pod Gliwicami. Plażowiczom skradziono tam telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze, a także nawet sztabkę złota. Policjanci szybko ustalili, że za tą kradzieżą może stać 3 nastolatków w wieku 16, 13 i nawet 12 lat.
2: A jak okradziono tę trójkę?
9: Otóż dzień później nastoletni złodzieje już w Gliwicach opowiedzieli o wszystkim swoim dwóm 17-letnim kolegom. A ci nie mieli już skrupułów, no i zmusili nastolatków do oddania im i pieniędzy, i sztabki złota. Dwaj 17-latkowie odpowiedzą teraz za rozbój. Zatrzymano w tej sprawie też 18-latka, który miał pomagać w sprzedaży wspomnianej sztabki. Natomiast sprawą 3 nastolatków, których zatrzymano kilka dni po kradzieży w Czechowicach, zajmie się teraz sąd rodzinny. Co ciekawe, na koniec jednego z nich zatrzymano na gorącym uczynku, gdy próbował dokonać kolejnej kradzieży, tym razem w Gliwicach.
2: Marcin Buczek i złodziejskie domino.
3: Jesteśmy pod wrażeniem, bo jak na plażę, to oczywiście tylko ze sztabką złota.
2: Kolejne fakty o 11:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magic Karwat Marek. Posłuchajmy.
10: Zrobimy sobie...

0: jeszcze tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Staniszewski.
2: A zaczynamy fakty od nowych informacji na temat sprawcy porannego wypadku na Jezusemce.
3: W tym wypadku zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala.
2: W tych faktach też transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa w praktyce.
4: Udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
3: O 11:00 także proces w sprawie zamachu nad Lockerbie sprzed 37 lat ponownie odroczony.
2: Kierowca ciężarówki, który dzisiaj rano uderzył w busa na poboczu S8, prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
3: To są nowe informacje dotyczące tego śmiertelnego wypadku koło Czerniewic w Łódzkiem. Podczas wymiany koła zginęli dwaj mężczyźni, kolejny trafił do szpitala. W przedpołudniowych faktach teraz dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, co jeszcze wiemy o tym kierowcy ciężarówki?
5: Mężczyzna był trzeźwy, sprawdzili to policjanci, dlatego najbardziej prawdopodobną przyczyną tego, że ciężarówka zjechała ze swojego pasa na pobocze, jest to, że kierowca był zmęczony i zasnął. Zwłaszcza, że do wypadku doszło po godzinie 4 nad ranem. 37-latek jest zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Jeszcze nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy. Na miejscu zginęli dwaj mężczyźni w wieku 34 i 65 lat, którzy wymieniali koło w piaskarce. Ten pojazd przywoził ponad 30 ton piachu, który teraz trzeba przeładować, żeby móc usunąć samochód z jezdni.
6: Ludzie w faktach RMF FM.
2: Pierwsze pary tej samej płci złożyły wczoraj wnioski o przypisanie ich aktu małżeństwa zawartego za granicą.
3: Od niedzieli, przypominamy, zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji, transkrypcji takiego dokumentu dokonać można w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
2: Nasz reporter Michał Radkowski towarzyszył takim parom w urzędzie w Warszawie.
4: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
7: Cieszą się Oliwia i Karolina. Do Warszawy wczoraj przyjechały z Kielc, gdzie mieszkają. Nie chciało u siebie w mieście pójść do urzędu, bo nie były pewne, czy wniosek zostanie przyjęty. To samo nazwisko oznacza konieczność wymiany dokumentów. To przed nimi, a za panami, którzy nie tylko nazwisk, ale nawet imion nie chcieli zdradzić, dekadę czekania na ten dzień.
8: 30 lat?
9: Tak, bardzo długo. Czekaliśmy po prostu w Polsce, że będzie taka możliwość.
7: Wniosek złożyli i teraz 2 miesiące czekają na decyzję urzędników. Podobne wnioski wczoraj w Warszawie złożyło tylko 10 par.
3: Proces agenta libijskiego wywiadu Abu Aguila al-Marimiego w sprawie zamachu bombowego na samolot linii Pan Am nad Lockerbie odroczony po raz trzeci.
2: Wybór ławy przysięgłych miał rozpocząć się jutro w Waszyngtonie, ale według informacji telewizji BBC nową datę rozpoczęcia procesu wyznaczono na styczeń przyszłego roku.
3: 3 dni temu pojawiły się nowe dowody w sprawie sprzed 37 lat.
2: Al-Marimi zaprzeczył, jakoby zbudował bombę, która zniszczyła jumbo jeta lecącego z Heathrow do Nowego Jorku.
3: Ładunek rozerwał kadłub Boeinga na wysokości prawie 10 tysięcy metrów. Zginęło 259 osób, jakie były na pokładzie. Kolejnych 11 zginęło w Lockerbie, gdy wrak samolotu spadł na ich domy.
2: Zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy, Iryna Mudra, w tymczasowym areszcie.
3: Podejrzewana jest o korupcję. Zatrzymana na 60 dni z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli ponad 1,5 miliona złotych, informuje specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy, SAP.
2: 19 sierpnia Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagranie dotyczące operacji specjalnej o kryptonimie Forrest Gump.
10: O specoperacji pod nazwą Forrest Gump.
3: Bohaterami tego Gumpa osoby, które zalegalizowały 150 milionów hrywien przeznaczonych na kaucję za innego zatrzymanego. Jednego z podejrzanych w sprawie korupcyjnej Midas, w której to Iryna Mudra jest jedną z podejrzanych.
2: Agata Trzebuchowska, którą widzowie pamiętają jako tytułową bohaterkę oscarowej Idy Pawła Pawlikowskiego, wraca teraz w roli reżysera.
3: I o tym w faktach kulturalnych RMF FM już teraz Katarzyna Podraza.
11: Pełnometrażowy debiut reżyserski Agaty Trzebuchowskiej SIK będzie miał światową premierę podczas tegorocznej edycji festiwalu Fantastic Fest w Austin. To jedyna polska produkcja zakwalifikowana do programu jednej z najważniejszych imprez poświęconych kinu gatunkowemu w USA. W centrum historii znajdują się 16-letni Max i jego nieco starsza siostra Emma. Rodzeństwo spędza wakacje na Mazurach, gdzie ma opiekować się ciężko chorą babcią. W dusznej atmosferze starego domu między rodzeństwem budzi się zakazane pragnienie. Kielce znów w centrum spotkań z literaturą i kulturą. Już 3 września rozpocznie się festiwal Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Obecność. W programie spotkania z pisarzami, artystami i dziennikarzami.
12: Będzie także Wojciech Mann, który budzi wiele emocji. Mateusz Pakuła, znany państwu doskonale kielczanin. W ubiegłym roku był z nami podczas festiwalu, był nominowany do nagrody Nike.
11: Mówi RMF Max, Anna Żółkiewicz. Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Swedish House Mafia z nowością, to na pewno...
6: RMF Alternatywa.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobre, Ewo.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Pierwsze osoby z zarzutami za zamieszki przed meczem Górnika Zabrze z Ferencvaroszem Budapeszt w eliminacjach Ligi Europy. Seria groźnych wypadków na drogach. Mamy informacje dla kierowców na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Pomorzu. Polskie siatkarki nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy po wczorajszej wygranej z Łotwą. Dziś kolejny mecz. Opowie o nim dziennikarz sportowy RMF FM. Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Kibice Górnika zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Marcinie, ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
3: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
4: Bieżące fakty w RMF FM.
2: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w województwie dolnośląskim. W Świebodowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdu. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Fajsławicach na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia również na autostradzie A1 w Pomorskiem. W pobliżu Kornatki zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Uważajcie. Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do następnej serii prób pocisku manewrującego Burjewiestnik, znanego jako latający Czarnobyl, ostrzegają media w Norwegii. Na rosyjski archipelag Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym przerzucono samoloty służące do monitorowania startów, a w rejonie poligonu odnotowano ruch jednostek morskich. O najnowszych rodzajach broni możecie posłuchać w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Jednym z gości był generał Tomasz Drewniak, który mówił o małym reaktorze atomowym napędzającym Burjewiestnika.
5: Ten reaktor trochę tak pracuje w takim obwodzie otwartym, czyli powietrze, które przez niego przechodzi i potem napędza taką rakietę, jest skażone po prostu. I do tego są problemy technologiczne, ale ma to swoje zalety, no bo w zasadzie zasięg jest nieograniczony. Taką rakietę można by było, tak powiem, wystrzelić w kosmos i ona tam sobie gdzieś krążyła, czy taką torpedę morską, która mogłaby mieć zasięg też tam w zasadzie nie wiadomo jaki. Myślę, że to jest raczej próba takiej podbudowy rosyjskiej, że jesteśmy silni i takiego napinania mięśni.
2: Zachęcamy do słuchania podcastu na RMF On i na YouTubie RMF 24. I na koniec doniesienia ze świata sportu. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami naszych zawodniczek w Stambule będą Słowenki. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jest,
2: witamy.
6: Tam.
2: Wojtku, Słowenia wyrasta na czarnego konia polskiej grupy.
6: A to dlatego, że już w pierwszym meczu sprawiła sensację, pokonując bez straty seta reprezentację Niemiec, a w drugim meczu była w stanie urwać seta broniącej tytułu Turcji.
7: Na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemcami. Na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi, w cudzysłowie oczywiście, lepszymi zespołami gramy dużo lepiej.
6: Mówiła Alicja Grabka, rozgrywająca naszej reprezentacji. Polki wczoraj z Łotyszkami miały problemy, wygrały 3-1. No aby dzisiaj myśleć o wygranej, trzeba będzie zatrzymać przyjmującą słoweńskiej reprezentacji pochodzącą z Gambii, Silah Fatoumate, która na co dzień gra w lidze włoskiej.
2: Dodajmy do relacji Wojtka, że początek meczu w Stambule o 18:00. Relacje oczywiście w faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland.
8: RMF Alternatywa.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasi reporterzy w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Bezrobocie w Polsce według GUS-u bez zmian, ale dokładniejsze dane pokazują spadek. I o tym na początek faktów. O uwagę prosimy też kierowców na autostradzie A1 w Łódzkiem oraz na S6 w Pomorskiem. Są utrudnienia. Zajrzymy również do Zakopanego. Tam króluje góralska muzyka z różnych stron świata.
3: Zespoły są piękne. No, ale ja myślę, że na nas zbójnicki koniec i to nie ma lepszy.
2: Jest 13. 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale GUS przedstawił także inne, dokładniejsze dane o rynku pracy i tam widzimy spadek bezrobocia. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego są takie rozbieżności w wynikach?
4: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę. To dane za drugi kwartał tego roku i wynika z nich, że liczba bezrobotnych spadła, choć jest wyższa niż w tym samym okresie w zeszłym roku. I to wyraźnie, bo aż o 14%.
2: Tragedia w jednym z mieszkań w Krakowie przy ulicy Fatimskiej. Odkryto ciało 70-letniej kobiety. W mieszkaniu był też ranny mężczyzna, którego odwieziono do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśniają, co dokładnie się tam wydarzyło. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Spokój w Krakowie przez wiele lat wynikał z tego, że istniały strefy wpływów i ścisły podział ról między grupami pseudokibiców. Teraz nowa ekipa chce się pokazać. Tak ostatnie śmiertelne pobicie przez kilku sprawców kibica Hutnika Kraków komentuje były policjant Dariusz Nowak. W tle możliwe jest budowanie pozycji i chęć wejścia na rynek narkotykowy, gdzie można zarobić duże pieniądze.
5: W jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych. Z tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście w konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję. Z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia terytorialnego, bo Hutnik, ja bym powiedział, jest lokalną taką drużyną. Nie są jakąś dominującą siłą. Nie prowadzą też jakichś, powiedziałbym, nadzwyczajnych operacji finansowych na dużą skalę. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację, swoją siłę.
2: Tłumaczył były policjant Dariusz Nowak. Dwa auta osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A1 między węzłami Tuszyń i Łódź Południe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Uwaga również kierowcy w Pomorskiem. W Sychowie, na trasie S6 zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas ruchu w kierunku Szczecina. I w dalszym ciągu ważne informacje dla zmotoryzowanych. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł. Benzyny 98 i 7,40 zł, a oleju napędowego 7,54 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa o grosz. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje o 7 groszy.
6: Tym żyje Zakopane.
2: Stolica Tatr od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. Od piątku trwa tam 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zespoły z kilkunastu krajów walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi, ale także bawią turystów. Dzisiaj do tej zabawy na ulicach miasta zapraszał zespół z Turcji. Towarzyszył im nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
7: Pięknie, pięknie. Fajnie, bardzo fajnie.
8: Ale fajniejsi są nasi górale czy tureccy górale?
7: Wszyscy są piękni.
9: Popatrzę, bo jest na co.
8: A pani to tańczyła chyba nawet z nimi?
7: Tańczyłam.
8: No i jak?
7: Super.
8: Fajnie się tańczyło po turecku?
7: Fajnie, tylko trzeba po prostu rytm taki ten złapać, dobry.
3: Wszystkie zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki taniec to nie ma lepszy.
8: Nawet Turcy nie poradzą?
3: Nie, nie pomogą. Choćby byli a wysocy, niscy, cięscy, leccy, ale nie pomogą.
2: Takie to atrakcje królują pod Tatrami do czwartku. Z najnowszymi informacjami w RMF FM wracamy punktualnie o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sylwia Grzeszczak z nowością Mango. To sobie zagramy jeszcze przed...

Łobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchamy faktów, teraz w RMF FM jest 14. Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Jest przełom. Tak o śledztwie dotyczącym zonda krypto mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie, doszło do połączenia dwóch śledztw.
2: Za chwilę o szczegółach opowie nasz dziennikarz sejmowy. Grzegorz Braun z zarzutami, polityk nie przyznaje się do winy. Jutro w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
4: Najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki.
2: Wybiła 14. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W faktach łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. Z nami jest reporter Kacper Wróblewski. Kacper, na czym dokładnie ma polegać przełom według szefa resortu sprawiedliwości?
5: Jak twierdzi Waldemar Żurek, w śledztwie dotyczącym zonda krypto są, tu cytat, nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jednak o szczegółach minister sprawiedliwości nie chce mówić.
6: Rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych i każda informacja moja byłaby szkodliwa dla tego śledztwa.
5: Jednocześnie poseł Roman Giertych potwierdził w mediach społecznościowych, że od maja jest obrońcą prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Tak komentuje to wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
7: Pan poseł Giertych to barwny ptak. On chodzi swoimi drogami, on zyskał zaufanie wyborców, którzy wiedzieli, na kogo głosują.
5: Jak twierdzi Giertych, Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury swój majątek, który według posła Koalicji Obywatelskiej, tu cytat, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych przez zonda krypto.
2: Zarzuty publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Przedstawił mu je prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Po przesłuchaniu Braun poinformował, że nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielenia wypowiedzi na ten temat.
8: Korespondenci RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem ataków. Ostrzegał na antenie BBC doradca Władimira Putina i były wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andrzej Fiodorow. Na łączach korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Fremorgan. Bogdanie, czy wiadomo, o jakie ataki może chodzić?
9: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał Kijowowi projekt budowy brytyjskiego pocisku Storm Shadow, ale to drony produkowane na wyspach odgrywają obecnie kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Wracamy do kraju. Ważne informacje dla zmotoryzowanych. Wypadek na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Koszalin Północ samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Port i Gdańsk Południe. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw przyjechali do Poznania, by walczyć o medale. To mistrzowie świata, Europy i medaliści Igrzysk Olimpijskich. Jutro startują Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To prawdopodobnie najlepiej przygotowane wydarzenie kajakowe, z jakim mieliśmy do czynienia. Tak mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
10: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. W tym czteroleciu zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ale ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale.
2: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. O 15:00 natomiast kolejna porcja najistotniejszych faktów w RMF FM. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ania Kuzimowicz, Kajra z nowością. W tej godzinie w RMF FM, tu byle do lata, Paweł.
0: RMF Alternatywa.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem ponownie Ewa Kwaśnik.
2: Jestem i zapraszam. Górnicy protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
3: Boimy się o naszą przyszłość, o nasze miejsca pracy, o nasze rodziny, o nasz region.
2: Ze związkowcami rozmawiał reporter RMF FM. Zablokowana droga numer 79 przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Samochód ciężarowy zerwał tam sieć trakcyjną. W faktach także efekty kontroli hulajnóg w Warszawie, będzie też sztuczna inteligencja i problemy z nią związane. Górniczy protest przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pracownicy są zaniepokojeni trudną sytuacją w firmie. W petycji skierowanej do zarządu pytają m.in. o przyszłość zarówno spółki, jak i poszczególnych kopalni, a także o bezpieczeństwo zatrudnienia.
4: Sytuacja jest bardzo ciężka.
5: To jest złość w was?
6: Jest złość i to duża. Dzisiaj jeszcze próbujemy podać rękę zarządowi i próbujemy dać petycję, żeby z nami rozmawiano i znaleziono jakieś rozwiązanie.
3: Nie wyobrażam sobie w momencie, gdyby ta spółka upadła, jakby to miasto wyglądało, co by się działo tutaj z mieszkańcami. Podejrzewam, że wyludniłby się ten region praktycznie tak jak w Wałbrzychu.
5: Dlatego tu dzisiaj jesteście?
3: Między innymi dlatego, bo boimy się o naszą przyszłość, o nasze miejsca pracy, o nasze rodziny, o nasz region.
2: Na górniczej manifestacji w Jastrzębiu był śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Krajowa 79 przy Stadionie Śląskim w Chorzowie jest zablokowana. Wstrzymano też ruch tramwajowy. Ciężarówka zerwała tam sieć trakcyjną i uszkodziła sygnalizację świetlną. Na miejscu są policjanci, którzy kierują ruchem. Utrudnienia też na Krajowej 55 w Pomorskiem. Trzy samochody zderzyły się w Malborku i jedna osoba ucierpiała. Służby kierują ruchem wahadłowo. Dwa samochody i dwa auta dostawcze zderzyły się na S8 w Warszawie. Między węzłami Powązkowska a Bemowo w kierunku Poznania. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Ponad 30 kierujących na podwójnym gazie i mandaty na łącznie ponad 80 tysięcy złotych. To bilans policyjnych kontroli hulajnóg w Warszawie i to tylko z dwóch nocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kto znalazł się pod lupą policjantów?
7: No, w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
8: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.
7: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
8: Zatrzymanych po użyciu alkoholu było 7 osób, w tym jedna osoba nieletnia w wieku 16 lat. Zatrzymanych w stanie nietrzeźwości zostało 26 osób.
7: Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku prowadzenia hulajnogi oznacza mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
9: Sztuczna inteligencja. W faktach RMF FM.
2: Międzynarodowy Zespół Naukowców informuje o poważnych lukach w zabezpieczeniach najpopularniejszych otwartych modeli sztucznej inteligencji.
10: Chodzi o systemy, których wytrenowane parametry są publicznie dostępne, co pozwala na ich pobieranie i uruchamianie na własnym sprzęcie.
2: Do studia te informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
2: Dzień dobry z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu, czym te luki w zabezpieczeniach grożą?
10: Testy 21 najczęściej wykorzystywanych otwartych modeli pokazały, że można je stosunkowo łatwo zmodyfikować, by ominąć wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa. I to budzi poważne obawy dotyczące potencjalnego nadużywania AI na masową skalę. Ta otwartość jest oczywiście kluczowa dla rozwoju cennych badań czy zastosowań, ale modele wykorzystywane zarówno przez indywidualnych programistów, jak i firmy czy instytucje publiczne mogą być też narzędziem zmasowanych kampanii dezinformacyjnych, generowania zaawansowanych oszustw internetowych czy nawet tworzenia szczegółowych instrukcji dotyczących produkcji niebezpiecznych chemikaliów. Autorzy pracy przestrzegają, że obecnie dostępne zabezpieczenia nie są wystarczająco silne, by zagwarantować, że publicznie udostępniony model pozostanie bezpieczny, nawet po tym, jak zmodyfikuje go użytkownik. No i to powinno się zmienić.
2: Kolejne fakty niezmiennie o 16:00. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent
11: RMF Alternatywa.

0: Tu Marek Tadiu, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, Ewa Kwaśny przy mikrofonie, witamy.
2: Krakowianie uczczą ofiary sobotniego wypadku.
3: Chcielibyśmy, żeby to była taka godzina ciszy, na którą na pewno zasługują rodzina i ofiary tego zdarzenia.
2: O 18:00 zgromadzą się przy ulicy Solnej, gdzie doszło do tej tragedii. Słowacka policja udaremniła atak na fabrykę dronów. 3 terrorystów zatrzymano. W faktach także o wielkim finale naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Posłuchajcie, gdzie jutro pojawi się żółto-niebieski konwój RMF FM. Mieszkańcy Krakowa w symbolicznej godzinie ciszy uczczą dziś pamięć małżeństwa, które zginęło w wyniku sobotniego wypadku na Zabłociu. Przypomnijmy, 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił idącą z wózkiem parę. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie nadal przebywa w szpitalu. Kierowca, który jest w areszcie, nie przyznaje się do postawionych mu 2 zarzutów. Chodzi o umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Organizatorzy dzisiejszej akcji chcą zwrócić uwagę na problem z bezpieczeństwem na okolicznych drogach.
3: Zachęcam do tego, żeby za sobą wziąć kredę albo inne środki, które nietrwale będziemy mogli umieścić na jezdni, dlatego że będziemy chcieli pokazać też przestrzeni publicznej, jak może zmienić się ta organizacja ruchu, jak prostymi działaniami tymczasowymi można wpłynąć w ogromny sposób na poprawę bezpieczeństwa. Solna stała się miejscem tragicznego zdarzenia, ale kto wie, ile takich wydarzeń mogłoby mieć miejsce, gdyby nie szczęśliwe zrządzenie losu, gdyby nie to, że kogoś akurat nie było na chodniku w pobliżu, w innych miejscach. Zachęcamy do tego, żeby przyjść i też w takim adekwatnym do tego zdarzenia tonie się zachować, bo chcielibyśmy, żeby to była taka, może nie zupełnie milcząca godzina, ale godzina ciszy, na którą na pewno zasługują rodzina i ofiary tego zdarzenia.
2: Mówił naszemu reporterowi pan Krzysztof, jeden z inicjatorów wydarzenia. Początek godziny ciszy przy ulicy Solnej w Krakowie o 18:00. Słowacka policja udaremniła atak na fabrykę produkującą drony na wschodzie kraju. 3 terrorystów przygotowywało się do podpalenia zakładu przy użyciu napalmu. W fabryce pracowało 70 osób. 2 niedoszłych sprawców ataku ujęto na terenie Słowacji, a 3 w Niemczech. Wszyscy są obcokrajowcami. Policja nie podaje jednak, jakiej są narodowości. Rolnicy będą mogli otrzymać rekompensaty w związku ze wzrostem cen nawozów oraz oleju napędowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Na linii dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kiedy może rozpocząć się wypłata rekompensat?
4: No nie wcześniej niż jesienią, bo nabór wniosków o dopłaty ruszy 1 października i potrwa 2 tygodnie. Do tego czasu warto przygotować faktury za zakup nawozów i oleju napędowego, bo by otrzymać pieniądze, kluczowe będą daty zakupu nawozów i paliwa.
5: Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia.
4: Wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy będą mogli otrzymać nieco powyżej 50 groszy za każdy litr oleju napędowego. W przypadku nawozów przelicznik będzie inny, nieco bardziej skomplikowany, maksymalnie do 500 zł na hektar. Wnioski trzeba będzie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy już ruszy nabór, czyli przypominamy, dopiero od października.
6: Jedziemy w Polskę, by być bliżej Was.
2: Jutro wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Żółto-niebieski konwój RMF FM będzie na Lubelszczyźnie. Miejsce polecone przez słuchaczy RMF FM odwiedzi Magdalena Wojtoń. Magdo, co macie w planie?
7: Złożone z orzechów, czyli dające energię, śniadanie w Marysinie. Wpadniemy do małżeństwa Kamili i Dawida, którzy na żyznych terenach Wyżyny Lubelskiej uprawiają orzechy laskowe. Prażą je, mielą i zamieniają m.in. w pyszne kremy. Potem piaski i smak, który zna już kilka pokoleń. W Rarytasie zjemy słynne flaki piaseckie, na które ponoć przyjeżdżają fani z całej Polski. A finału urządzimy w Fajsławicach. W restauracji Jankes spotkamy się z aktywnymi kobietami, które od lat wyciągają z domowych zeszytów stare receptury i dbają, żeby lokalne smaki nie zniknęły. Z tego co wiem, będą m.in. pierogi z czerwoną fasolą, zupa chłopska, zupa pokrzywowa. Porozmawiamy też na pewno o tymianku, bo Lubelszczyzna jest z niego bardzo dumna.
2: I znowu zapowiada się przepysznie. Razem z Magdą zapraszamy na Pyszne bo Polskie już od jutrzejszego poranka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia. RMF Alternatywa.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

like a river. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: serwisie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
2: A na początek nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Kobieta w ciąży została poturbowana przez żubra. Znowu seria groźnych wypadków na drogach. Są ranni i utrudnienia. O uwagę prosimy kierowców w łódzkim i lubelskim. Polska Organizacja Turystyczna odpowiada na krytykę dotyczącą spotu reklamującego Polskę za granicą. Posłuchajcie, jakie padają argumenty. W faktach także o zazdrości, ale przy urnach wyborczych. Nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Kobieta w ciąży została raniona przez żubra. Ratownicy zabrali ją do szpitala. Fakty w tej sprawie ustala nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
3: Tak jest, witam.
2: Jak doszło do tego zdarzenia?
3: 2 godziny temu podczas spaceru po rezerwacie Borki w środku Puszczy Boreckiej 38-letnia Francuzka została uderzona przez przechodzącego tamtędy żubra. Na miejsce jej mąż wezwał policję.
4: Podczas przechodzenia przez drogę zwierzę uderzyło głową w nogi kobiety, w wyniku czego 38-latka przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania.
3: Relacjonuje aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Na miejsce osiągnięto śmigłowiec, którym kobietę przetransportowano do szpitala w Giżycku. Teraz lekarze oceniają jej stan, a policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
2: 3 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Łódzkiem, na odcinku Piotrków Trybunalski Sulejów, w pobliżu miejscowości Włodzimierzów. Zderzyły się 2 ciężarówki i samochód osobowy. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. 2 osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 63 w Lubelskiem, na trasie Radzeń Podlaski Sławatycze. W okolicach miejscowości Bezwola zderzył się samochód dostawczy z osobowym. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
5: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył do Moskwy. Nieoficjalnie informuje o tym amerykańska stacja CBS News. Z doniesień wynika, że Ratcliffe przyleciał do Rosji na pokładzie samolotu transportowego C-17. W Moskwie ma uczestniczyć w spotkaniach. Nie podano jednak szczegółów wizyty. Rosjanie na razie zaprzeczają tym ustaleniom. Polska Organizacja Turystyczna odpowiada na krytykę dotyczącą spotu reklamującego Polskę za granicą. Przekonuje, że kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W faktach dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, jakie padają argumenty?
6: W krótkiej reklamie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do Polski. Dlatego magnesem mają być Robert Lewandowski i hollywoodzki aktor z polskim paszportem Jesse Eisenberg. To oni mają zainteresować odbiorców Polską, mówi Paweł Moras, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Jestem zadowolony ze statystyk, które pokazują, że w tym pierwszym tygodniu zasięgi są naprawdę potężne. Istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych 5 krajach i czy za tym pójdzie zapoznanie się z treściami na stronach internetowych prezentujących Polskę.
6: A później, jak przekonuje organizacja od zainteresowania krajem do rezerwacji wycieczki, już krótka droga. Kolejne spoty kampanii mają pojawić się we wrześniu.
2: Negatywne emocje, w tym zazdrość, mają zaskakująco duże znaczenie przy urnie wyborczej.
8: Naukowcy z Uniwersytetu w Linköping w Szwecji przekonują, że zazdrość, choć postrzegana jako uczucie indywidualne, może odgrywać kluczową rolę w procesach na poziomie społecznym, także wyborczych.
2: Doniesienia na ten temat przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
2: Witamy, Grzegorzu. Jak to zbadano?
8: Eksperyment prowadzono z udziałem studentów szwedzkiej uczelni, ale też ponad 1000 innych ochotników, którzy stawali przed wyborem. Mogli podzielić pieniądze porówno lub wybrać wariant, w którym to druga ze stron otrzymywała więcej. Kluczowym elementem było porównanie 2 scenariuszy indywidualnego podejmowania decyzji i głosowania, w którym ostateczny wybór zależał od woli większości. Indywidualnie badani częściej byli skłonni dać innym więcej. W sytuacji głosowania uczestnicy częściej wybierali opcję równego podziału, nawet jeśli oznaczało to zmniejszenie ogólnej sumy pieniędzy dostępnej dla obu stron.
2: Można to wytłumaczyć?
8: Badacze interpretują to zjawisko jako właśnie przejaw zazdrości, czyli niechęci do sytuacji, w której ktoś inny otrzymuje więcej. Przy indywidualnej decyzji mamy poczucie pełnej odpowiedzialności i staramy się być lepsi. Gdy w przypadku głosowania odpowiedzialność rozmywa się, łatwiej ulegamy negatywnym emocjom.
2: Z faktami i też emocjami wracamy punktualnie o 18:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent
9: RMF Alternatywa.

tu nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, te najnowsze, punktualnie o 18:00, ma dla nas ponownie Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy czczą pamięć małżeństwa, które zginęło w wyniku sobotniego wypadku na ulicy Solnej. W faktach także spór między USA a Kanadą. Donald Trump rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Polskie siatkarki zagrają lada moment o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami naszych zawodniczek Słowenki. Przy ulicy Solnej w Krakowie rozpoczyna się właśnie godzina ciszy. W ten sposób mieszkańcy chcą uczcić małżeństwo, które zginęło w sobotnim wypadku. To też protest przeciwko brawurze na drogach. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Zgadza się, dzień dobry. W miejscu wypadku zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które chcą upamiętnić ofiary tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w sobotę. Jednocześnie chcą wspomnieć o innych miejscach w Krakowie, które często są areną pokazów możliwości samochodowych.
4: Chcielibyśmy pokazać dzisiaj, że niestety czasem trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i pokazać władzy, jak rzeczy powinny być zrobione.
3: Stąd też uczestnicy mają ze sobą kredy czy znaki drogowe, żeby symbolicznie wyznaczyć ograniczenia, jakie proponują władzom Krakowa. Dziś pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na tej trasie pojawią się progi zwalniające, co ma być bezpośrednią odpowiedzią na sobotnią tragedię. Z ulicy Solnej w Krakowie, Paweł Konieczny.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Utrudnienia na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Południe na Dolnym Śląsku. Motocyklista uderzył tam w bariery energochłonne. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej informuje o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie. Pochowani są tam żołnierze Wojska Polskiego polegli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Ekshumacje potrwają do 2 października. Oprócz Ukraińców uczestniczą w nim także specjaliści z Polski. Konflikt USA-Kanada wchodzi na kolejny poziom. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami. Ze szczegółami Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
5: Dzień dobry. Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na jezioro Ameryki. Prezydent napisał dziś o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Napisał. Wczoraj Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem auta i ciężarówki do 50%. Kanada ma nałożyć cła odwetowe. Trump nie pierwszy raz w wyniku konfliktu zmienia nazwy. Przypomnę, według Trumpa Zatoka Meksykańska to dziś Zatoka Amerykańska. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Nasze siatkarki rozpoczynają w Stambule trzeci mecz Mistrzostw Europy, rywalem Słowenki. A my łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Witamy.
6: Dzień dobry.
2: Czarku, to trudne rywalki?
6: Trudne. Słowenki już tutaj w Stambule potrafiły sprawić niespodziankę, pokonując Niemki. Potem urwały seta Turczynkom, celującym w złoto. Mówi się, że to reprezentacja, którą po prostu stać na wszystko i na pewno Polki muszą zagrać lepiej niż Złotyszkami, żeby je pokonać. Ostatni mecz biało-czerwone co prawda wygrały, ale ledwo, 3-1. Miejmy nadzieję, że słabszych momentów dziś będzie zdecydowanie mniej. Wciąż gramy kolejny mecz bez pani kapitan, libero Aleksandry Szczygłowskiej, która ma problemy żołądkowe. W jej miejsce ponownie Justyna Łysiak i pierwszy set 5-2 prowadzą Polki. Oby tak dalej.
2: Kibicujemy naszym siatkarkom. Czarek śledzi ten pojedynek. Połączymy się z nim w faktach o 19:00, na które zapraszam już w imieniu Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Alternatywa.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu Tomasz Beryński, witamy.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Posłuchajmy.
2: Mieszkańcy Krakowa uczcili pamięć ofiar sobotniego wypadku na ulicy Solnej. Samochód śmiertelnie potrącił małżeństwo.
3: To jest absolutna tragedia. To jest tragedia, w której małe dziecko nie pozna już nigdy swoich rodziców.
2: Aktywiści protestowali przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Teraz usłyszeli zarzuty. A na siatkarskich mistrzostwach Europy trzymamy kciuki za nasze biało-czerwone reprezentantki. Dziś grają ze Słoweńkami. Godziną ciszy mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Przypomnijmy, małżeństwo zginęło po tym, jak na chodniku potrącił ich samochód. 8-miesięczne dziecko pary nadal przebywa w szpitalu. Mieszkańcy swoją obecnością na miejscu tej tragedii chcieli także nagłośnić problem z bezpieczeństwem na polskich drogach.
4: Kraków nie może być niechlubnym liderem w liczbie wypadków, tak jak jest to dzisiaj. Mamy najwięcej wypadków ze wszystkich miast wojewódzkich. Jesteśmy liderem pod względem ciężko rannych w tych wypadkach. To po prostu się musi zmienić.
5: Przyszliśmy tutaj milczeć, bo największy krzyk jest niemy.
3: To jest absolutna tragedia. To jest tragedia, w której małe dziecko nie pozna już nigdy swoich rodziców. To jest coś, czemu można było zapobiec absolutnie. I myślę, że jeśli staniemy razem, może uda się coś zmienić. Wierzę w to, naprawdę chciałem w to wierzyć.
2: Usłyszał nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Kolejna odsłona sporu o transport konny do Morskiego Oka. Aktywiści, którzy organizowali w ostatnich tygodniach protesty na drodze do popularnej atrakcji turystycznej, usłyszeli zarzuty. Sami przyznają, że także chcą zwrócić się do sądu. Na linii zakopiański reporter RMF FM Maciej Połachicki. Maćku, czego dotyczą zarzuty postawione aktywistom?
6: Aktywiści broniący praw zwierząt usłyszeli zarzuty związane z manifestacją, jaką urządzili na drodze do Morskiego Oka 8 sierpnia. Wśród nich było blokowanie drogi czy wchodzenie przed nadjeżdżający pojazd. Zapewne usłyszą kolejne, bo w ostatnią sobotę policja siłą usuwała ich z tej drogi. Starosta taczeński Andrzej Skupień zawiadomił natomiast prokuraturę o możliwości popełnienia szeregu przestępstw przez nich. Między innymi znieważenia funkcjonariuszy publicznych, wymuszenie korzystnej decyzji administracyjnej czy mowy nienawiści wobec górali. Sami obrońcy praw zwierząt zapowiadają pozwy o wielomilionowe odszkodowanie w związku z ich zdaniem brutalną i nieuprawnioną interwencją policji. Jednocześnie toczy się postępowanie związane z pożarem samochodu należącego do aktywistów. Zakopiańska policja czeka na opinię biegłego, czy było to podpalenie, i apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia.
2: A w faktach teraz ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia. Za godzinę rozpocznie się naprawa awarii wodociągowej przy ulicy Ruskiej. Będą spore zmiany w kursowaniu tramwajów.
7: Tramwaje nie pojadą przez ulicę Ruską i nie skręcą na przystanek Rynek. Linie 3, 10, 12 i 13 pojadą objazdem, który będzie prowadził przez Podwale. Z kolei linie autobusowe kursujące torowiskiem zostaną skierowane z torowiska na jezdnię. Remont potrwa zaledwie jeden dzień i w czwartek 27 sierpnia od pierwszych kursów porannych, czyli od godziny 3:30, tramwaje będą już jeździły po swoich stałych trasach.
2: Mówiła Martyna Bańcerek z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
8: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Nasze siatkarki grają ze Słoweńkami na Mistrzostwach Europy. W faktach ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór,
9: Czarku. Dzień dobry, witam
2: ponownie. Jak idzie Polkom?
9: Końcówka drugiego seta. Za chwilę będzie serwować Julita Piasecka. Polki prowadzą 1-0 w setach i teraz 26-25. Zatem lada chwila będą się decydować losy tego drugiego również seta. Polki w drugiej partii przegrywały w większości czasu, goniły Słoweńki, które grają już zdecydowanie lepiej niż w tej pierwszej partii, wyraźnie przegranej. Do 14 teraz udany atak Słowenek, zatem mamy kolejną równowagę, 26-26. No chyba tak łatwo się nie rozstrzygnie, nie tak szybko ten drugi set, ale Polki wróciły w drugiej partii do gry. Szczególnie Magdalena Stysiek ciągnie grę naszej reprezentacji. Miała przejściowe problemy, ale jednak ona jest zdecydowanie najlepiej tutaj na razie punktującą. Za chwilę serwis Słowenek, 26-26. No i trzymamy kciuki za Polki, żeby wygrały tego drugiego seta.
2: Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za godzinę sprawdzimy wynik w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM. Zapraszam punktualnie o 20.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Alternatywa.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24.

a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

oczknął.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Waryński. W faktach informacje z polskich dróg. Wypadek na drodze krajowej nr 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Problemy też na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Godzieszowa. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na pensję, ale to nie koniec problemów finansowych Ręcznicy. Polskie siatkarki pokonały Słowenię na Mistrzostwach Europy. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Na początek faktów jednak informacja dosłownie z ostatniej chwili. Nie żyje Dolly Parton, amerykańska gwiazda muzyki country, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów.

0: Pamięci artystki poinformowała w oświadczeniu jej rodzina. Dolly Parton miała 80 lat. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w pobliżu Janowa na Mazowszu. To trasa między Radomiem a Zwoleniem. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Uważajcie też na autostradzie A4 w pobliżu Godzieszowa na Dolnym Śląsku. Samochód osobowy wjechał w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Zadłużony szpital przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na wypłaty dla pracowników. To jednak nie kończy problemów finansowych placówki, która nadal szuka oszczędności. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Pracownicy kontraktowi tego szpitala otrzymali pismo, z którego wynikało, że wypłaty zostaną przekazane na ich konta w częściach. Dziś władze placówki poinformowały, że pensje wypłacono w całości. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest jednak trudna, podkreśla Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
2: Sytuacja wymaga ograniczania kosztów, no i podejmowania również niełatwych decyzji. Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
1: Władze szpitala podkreślają, że bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia nie są zagrożone.
0: Niewykrywalne drony i wykrywanie obecności człowieka z wielu kilometrów, pociski, które mogą przez wiele dni krążyć w kosmosie albo głębinach, zanim uderzą w cel. O nowych rodzajach broni możecie posłuchać w nowym odcinku podcastu Wojna Światowa. Jeden z gości, Michała Zielińskiego, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej i wiceszef portalu Defense24, Mariusz Marszałkowski, ostrzega, że to, czego dowiaduje się opinia publiczna o produktach przemysłu zbrojeniowego, często ma funkcje propagandowe lub marketingowe.
3: Tak jak w większości współczesnego świata, również segment zbrojeniowy, do niego dotarło coś takiego jak marketing, coś takiego jak rywalizacja, konkurencja. Z jednej strony rozwój, ale bardziej patrzmy na to, jak działało to w przeszłości, niż kierujmy się tym, co mówią poszczególni przedstawiciele firm, czy nawet politycy.
0: Najnowsze odcinki podcastu Wojna Światowa dostępne jest na RMF On i na YouTubie RMF24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
6: Witam, dobry wieczór. Nawet bardzo dobry, bo ze Słowenią nasze siatkarki, wiadomo było już wcześniej, musiały pokazać więcej niż w ostatnich meczach i na szczęście pokazały. Po bardzo dobrym spotkaniu biało-czerwone wygrały 3-0, mając problemy tylko w drugim secie. W pozostałych zwyciężały bardzo pewnie do 14 i do 18. I po trzech meczach Mistrzostw Europy mają na koncie 3 zwycięstwa. Jutro dzień przerwy, a w czwartek Polki zagrają z Niemkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie walczy o awans do Ligi Mistrzów. Trwa druga połowa i mistrz Azerbejdżanu remisuje z Hapoelem Berszewa 1-1, ale ma jedną bramkę do odrobienia z pierwszego meczu. Poza tym o Ligę Mistrzów dziś powalczą Bodo Glimt z NEK Nijmegen i LASK Linz z Celticiem Glasgow. Duże transfery w angielskiej Premier League. Za 60 milionów funtów z Brighton do Manchester United przechodzi kameruński defensywny pomocnik Carlos Baleba. Jeszcze więcej, Tottenham zapłacił Manchesterowi City za Brazylijczyka Savinho, nawet 85 milionów funtów. W ostatnim czasie skrzydłowy był w City głównie rezerwowym. Nasza sprinterka Pia Skrzyszowska została wybrana przewodniczącą Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki. Tym samym weszła w skład Rady European Athletics, czyli najważniejszego gremium federacji. Sportowo także ma co robić, chociaż Mistrzostwa Europy przecież już za nami.
7: Jeszcze intensywny sezon mam, bo tak naprawdę już zaraz będę w Zurichu na Diamentowej Lidze, która jest chyba 27. W finale Diamentowej Ligi w Brukseli oraz kończę sezon na Ultimate Championship w Budapeszcie.
6: A w Mistrzostwach Europy w Birmingham Pia zdobyła 2 medale. Srebrny indywidualnie i brązowy w sztafecie.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Powrót Budki Suflera na szczyty list przebojów.
9: RMF Alternatywa.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Powoli przedstawia Tomasz Weryński.
2: Gwiazda muzyki country Dolly Parton nie żyje. Autorka wielkich hitów zmarła w wieku 80 lat. W faktach wspomnienie niezwykłej artystki. Poza tym Grecja, znów szaleją tam pożary. Kamil Grabera, bramkarzem Juventusu Turyn. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Świat żegna Dolly Parton, gwiazdę muzyki country. Słynna piosenkarka, autorka 3000 tekstów, w tym wielkich hitów, zmarła w wieku 80 lat. Wspomnienie artystki przygotował amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów i aktorka pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene, czy I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie. Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu. Jej głos ucichł, ale jej muzyka pozostanie z nami na zawsze. Please don't cry. Pozostawiła też swój park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. To tam miałem okazję 2 lata temu poznać pełną energii Dolly Parton. Park rozrywki w Dollywood u podnóża jej ukochanych Smoky Mountains będzie ją na pewno wspominał.
2: Wspomnienie Dolly Parton mamy na rmf24.pl. Pożary szaleją w Grecji. 140 strażaków prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Veria, około 70 km na zachód od Salonik. Są też ostrzeżenia przed możliwymi pożarami, m.in. na wyspach Korfu i Zakynthos.
4: Fakty istotne dla twojego regionu.
2: Zakaz używania fajerwerków w Krakowie wprowadzony przez Radę Miasta jest nieważny. Krakowski magistrat nie zaskarżył ostatniej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego urzędnicy nie wnieśli skargi kasacyjnej?
5: Jak tłumaczą przedstawiciele krakowskiego magistratu, po analizie wyroku w USA i jego uzasadnienia uznali, że uchwała i tak nie miałaby szans na utrzymanie w mocy. Przypomnę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał m.in., że przy wprowadzaniu zakazu Rada Miasta przekroczyła swoje upoważnienie ustawowe do wydawania przepisów porządkowych. Sąd zwrócił też uwagę, że zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych był zbyt szeroki. Brak skargi na ten wyrok oznacza, że zakaz wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku przestał obowiązywać.
2: Więcej czasu na budowę i przygotowanie ofert. Uniwersytet Morski w Gdyni zmienił warunki przetargu na następcę Daru Młodzieży. To drugie podejście. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co konkretnie zmieniono po pierwszej próbie?
6: Przede wszystkim termin realizacji. Wcześniej na zbudowanie żaglowca było mniej niż 2,5 roku. Teraz to będą 3 lata od podpisania umowy i to właśnie zbyt krótki czas, jak usłyszała uczelnia podczas konsultacji ze stoczniami, był największym problemem.
7: Głównym punktem był termin. Po przeanalizowaniu, jak wygląda rynek stoczniowy, zmieniliśmy warunki.
6: Mówił mi Dariusz Zielonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich. Więcej czasu jest też na przygotowanie samych ofert. Można je składać do 30 października.
7: Jest trochę zmian w samej formie umowy. Jeśli chodzi zaś o opis techniczny, no to praktycznie jest prawie że bez zmian. Naprawdę jakieś tam małe błędy, które zostały wychwycone.
6: Nadal chodzi więc o 3-masztowy żaglowiec z napędem hybrydowym.
7: Chcemy wrócić do klasyki. Koniec XIX, początek XX wieku.
6: Dlatego sylwetką następca Daru Młodzieży ma nawiązywać do starszego Daru Pomorza.
2: No właśnie, a w faktach o 22 opowiemy wam, co dzieje się z obecnym Darem Młodzieży. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Kamil Grabara zagra w Juventusie Turyn. Zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Ponownie Cezary Dziwiszek.
8: Witam ponownie. Gdy przed południem fani Juventusu uchwycili Grabarę na lotnisku w Turynie, wszystko stało się jasne. Prawie, bo oficjalne potwierdzenie transferu nadeszło dopiero kilkadziesiąt minut temu. Bramkarz naszej reprezentacji został wypożyczony do Starej Damy z Wolfsburga do końca roku. Do końca sezonu oczywiście, to ważne. Ma zastąpić kontuzjowanego Włocha Vicario. No i polski kibic będzie z pewnością trzymał kciuki, żeby po jego powrocie Grabarson utrzymał miejsce między słupkami. Tymoteusz Puchacz bardzo blisko awansu do Ligi Mistrzów. W Sabach Baku dzięki asyście polskiego obrońcy wyszarpało gola na 3-2 przeciwko HPL-owi Berszewa w ostatnich minutach doliczonego czasu gry. A teraz w dogrywce prowadzi już 4-2 i rywale grają z czerwoną kartką. Przed chwilą rozpoczęły się mecze Bodo Glimt z Nijmegen i Lasku Linz z Celticiem Glasgow w obu spotkaniach 0-0. Jutro w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Wśród polskich faworytów jest broniąca dwóch złotych medali z Mediolanu z ubiegłego roku Anna Puławska, która akurat tor regatowy Malta dobrze zna.
9: Zresztą mieszkam w Poznaniu, więc tutaj tak naprawdę wszystkie treningi poza zgrupowaniami wykonuję właśnie na Malcie. Doskonale znam ten tor, więc jeszcze bardziej cieszę się, że będę mogła się tu ścigać. Każda bojka już mi jest znana, także nic mnie nie zaskoczy.
8: Poznań będzie gościł najlepszych kajakarzy świata po raz czwarty w historii. Tegoroczne mistrzostwa są zarazem kwalifikacją olimpijską do igrzysk w Los Angeles. Nie ma mocnych na Słoweńca Tadeja Pogacara. Zwycięzca Tour de France po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap Vuelta Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Jest liderem kolarskiego wyścigu, a w klasyfikacji generalnej powiększył prowadzenie nad najgroźniejszymi rywalami do ponad 3 minut.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Nowe Mirafiori zajedzie i to dosłownie. Karty będziemy...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy...
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Tomasz Weliński, zapraszamy na te najnowsze.
3: Po tragicznym wypadku na Solnej w Krakowie władze miasta chcą poprawić na bezpieczeństwo. Mają pojawić się m.in. progi zwalniające. Amerykański prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów po śmierci Dolly Parton. Ikona muzyki country zmarła w wieku 80 lat. Tymoteusz Puchacz i jego Sabah Baku zagrają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za chwilę o tym w faktach sportowych RMF FM. Władze Krakowa zapowiadają poprawę bezpieczeństwa na ulicy Solnej. To reakcja na sobotni, tragiczny wypadek w tej okolicy. 26-letni kierowca potrącił idące chodnikiem małżeństwo z wózkiem. Para zginęła, a 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Na ulicy, gdzie doszło do tragedii, pojawią się progi zwalniające, szykany, a w dalszej perspektywie asfaltowa nakładka.
4: Nie wiem, czy sama nakładka jest, będzie panaceum na to, żeby ktoś nie brał rozwodu ze zdrowym rozsądkiem. To jest reakcja na to, co się zdarzyło, bo ja nie chcę być złym prorokiem, ale państwo znacie to przysłowie, że nieszczęścia chodzą parami. Wolałbym, żeby się to przysłowie tam nie sprawdziło i dlatego też uważam, że trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było po temu powodu, jednak trzeba go zamontować.
3: Mówił pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Dziś przy ulicy Solnej zorganizowano godzinę ciszy. Mieszkańcy w ten sposób uczcili ofiary sobotniego wypadku i protestowali przeciw brawurze na drogach. Zapraszamy na jutrzejszą poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Po śmierci Dolly Parton, prezydent USA Donald Trump zarządził opuszczenie państwowych flag do połowy masztów na tydzień. Legenda muzyki country zmarła w swoim domu w Nashville w wieku 80 lat. Tak wspominają ją bliscy. Moja rodzina i ja dzieliliśmy z Dolly całe życie pełne pięknych wspomnień. Wy również. Towarzyszyła wam w telewizji, w odtwarzaczach płyt, na waszych playlistach, w telefonach, stając się częścią waszych rodzin, czy tego chcieliście, czy nie. Dolly była rolniczką, tak jak jej tata. On uprawiał ziemię, ona zaś uprawiała piosenki i szczęście. Mówił siostrzeniec Dolly Parton, Brian Seaver, na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Na rmf24.pl przypominamy największe przeboje piosenkarki. Za piosenkę 9 to 5 Dolly Parton otrzymała nominację do Oscarów. W ciągu całej swojej kariery zdobyła 11 nagród Grammy. Dar Młodzieży kończy krótki pobyt w stoczni po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Przed żaglowcem jeszcze próby, a w czwartek ma wrócić na swoją zaplanowaną trasę. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz musi się wydarzyć, żeby Dar Młodzieży mógł wrócić w morze?
5: W pierwszej kolejności próby jeszcze przy nabrzeżu. Po dzisiejszym wydokowaniu sprawdzona będzie przede wszystkim praca naprawionej śruby. Między innymi to, czy nie pojawiają się wibracje.
6: Te śruby już dwa zostały naprawione, jeden wymieniony zapasowy. Zostały zamocowane wczoraj wieczorem, także dzisiaj wydokowanie, pierwsze próby na uwięzi. Uszkodzenie to było w sumie niewielkie, tak, nie wpływało w żaden sposób na eksploatację statku. Niemniej jednak trzeba myśleć do przodu, takie uszkodzenia mogą się pogłębiać.
5: Tłumaczył Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich. Choć ruszył już ponowny przetarg na następcę Daru Młodzieży, żaglowiec na początku roku uzyskał nową klasę, dzięki której może pływać jeszcze przez co najmniej 5 lat.
3: A za godzinę kolejne fakty RMF FM. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: To już ostatnie dziś fakty sportowe. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Azerbejdżanu pokonali Hapoel Berszewa po dogrywce 5-2, a Polak przy jednym z goli zaliczył asystę. Po pierwszych połowach blisko awansu są też Bodo Glimt i Celtic Glasgow. Norweski zespół prowadzi z Nijmegen 2-0, a szkocki remisuje właśnie z Lask Linz 1-1 i oba kluby mają przewagę z pierwszych spotkań. Nasze siatkarki po wygranej ze Słowenią 3-0 są już pewne wyjścia z grupy mistrzostw Europę. W roli kapitanki mającą problemy zdrowotne Aleksandrę Szczygłowską ponownie zastąpiła Magdalena Stysiak.
9: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedziałyśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj i jestem bardzo dumna z zespołu.
8: Aleksandra Szczygłowska przechodzi szczegółowe badania i wciąż nie wiadomo, kiedy wrócić do gry. Jutro Polki mają dzień odpoczynku, a w czwartek zagrają z Niemkami. Roger Federer w nocy pożegna się z kibicami na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Przed rozpoczęciem wielkoszlemowego US Open zagra w meczu pokazowym u boku innych wielkich tenisistów, Amerykanów, Andy'ego Roddicka, Andrea Gassiego i Johna McEnroe.
10: I don't know why it hasn't happened earlier.
8: Nie wiem, czemu nie stało się to wcześniej. Takie jest życie. Życie z rodziną, życie na walizkach. Nie chciałem tego meczu od razu. Pozwoliłem, żeby przyszło samo. Mówił o pożegnalnym spotkaniu legendarny Szwajcar, który w latach 2004-2008 wygrywał US Open 5 razy z rzędu. Do dziś to niepobity rekord. Ostatni oficjalny mecz rozegrał w Wimbledonie ponad 5 lat temu.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Im bliżej weekendu, tym cieplej, cieplej, więcej.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przedstawia Tomasz Waryński.
2: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie to kolejna odsłona wojny pseudokibiców w Krakowie. Policja ściga podejrzanych, powstała specgrupa.
3: Chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne, na zasadzie takiej: bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
2: Dramatyczne skutki nawałnic na południu Francji, rannych zostało blisko 50 osób. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie, w tle możliwe rosyjskie prowokacje wobec NATO. Komendant wojewódzki policji w Krakowie powołał specgrupę, której zadaniem będzie zatrzymanie osób związanych ze śmiertelnym pobiciem 36-latka, kibica Hutnika Kraków. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w ubiegłym tygodniu na osiedlu Willowem w Nowej Hucie. Policjanci twierdzą, że ustalono już wszystkie osoby biorące bezpośredni udział w pobiciu. Trwa ustalenie miejsc ich pobytu. Ta wojna między pseudokibicami trwa i szybko się nie skończy. Tak komentuje sprawę były policjant Dariusz Nowak. Jak wskazuje, grupa, która powstała po rozbiciu przez policję i prokuraturę dużych gangów, teraz chce się pokazać.
3: Grupa nazywana Młodą Ferajną po prostu chciała z tego skorzystać. Zdecydowali się na to, że będzie to Hutnik Kraków, pewnie dlatego, że sądzili, że Hutnik Kraków nie będzie dla nich jakąś realną przeciwwagą, że po prostu sobie z nimi poradzą. To są praktycznie ludzie, którzy niedawno byli dziećmi. Oni nie pamiętają tych czasów, kiedy na ulicach Krakowa, Nowej Huty, trup ścielił się gęsto, że tak powiem. Chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne, na zasadzie takiej: bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
2: Jak dodaje Dariusz Nowak, niewykluczone, że to nowe otwarcie w wojnie kibicowskiej i możliwy jest odwet. Rośnie dramatyczny bilans wielkiej fali burz i wichur na południu Francji. Rannych zostało blisko 50 osób, prawie 500 domów zostało uszkodzonych przez silne wiatry.
4: W całej południowej części Francji wiele dróg jest nieprzyjezdnych, głównie z powodu blokujących je połamanych drzew i gałęzi. W rejonie Marsylii niektóre drogi zalała woda. Część lotów została odwołana lub opóźniona na największym lotnisku francuskiej Riviery w Nicei, podobnie jak w Marsylii, Tuluzie i Bordeaux. Na niektórych trasach nie kursują też pociągi. W ciągu trzech ostatnich dni prądu pozbawionych zostało w sumie kilkadziesiąt tysięcy domów. Synoptycy ostrzegają, że ta groźna seria burz i wichur może nękać Francję co najmniej do piątku.
2: Informował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Nieoczekiwana wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie mogła być próbą ostrzeżenia Rosji przed prowokacjami wobec NATO, pisze Wall Street Journal. Ratcliffe miał spędzić w rosyjskiej stolicy około 4 godzin. Według byłej wysokiej rangą urzędniczki amerykańskiego wywiadu mógł przekazać Moskwie komunikat: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Wizyta mogła też dotyczyć wojny w Iranie. Ani władze USA, ani Rosji oficjalnie nie potwierdziły wizyty, ani jej celu. Donald Trump z rekordowo niskim poparciem, a wojna z Iranem coraz wyraźniej staje się dla niego problemem, także w polityce wewnętrznej. Według najnowszego sondażu Ipsos działania prezydenta USA popiera tylko 33% Amerykanów. To najgorszy wynik Trumpa w badaniach tej pracowni podczas obu jego kadencji. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Kłaniam się. Jeszcze gorzej Amerykanie oceniają samą wojnę. Działania militarne Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi popiera 31% badanych. W marcu było to 37%. Poparcie spada nawet wśród republikanów z 77% do 69% i coraz mniej osób wierzy, że konflikt szybko się skończy. Aż 83% Amerykanów spodziewa się, że wojna potrwa dłuższy czas. To wszystko dzieje się przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikanie będą w nich walczyć o utrzymanie większości. Niepokojącym sygnałem są dla nich wyborcy niezależni. Gdyby wybory odbywały się dziś, 33% z nich zagłosowałoby na demokratów, a tylko 19% na republikanów. Trump będzie więc próbował zmobilizować elektorat. Wojna z Iranem miała być przede wszystkim wyzwaniem dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że przed listopadowymi wyborami może stać się jednym z najważniejszych problemów politycznych samego Donalda Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zbadano tomografem komputerowym. To jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładne zeskanowane wymiary, ale także nagrane brzmienie zgromadzonych w placówce obiektów.
6: Będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również zwymiarować z bardzo wysoką dokładnością. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowuż umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie, na takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej.
2: Wyjaśniał Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pożegnania, te muzyczne Dolly Parton z muzyką, która...
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na RMF On.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty o północy, które przedstawia Tomasz Waryński.
2: Przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Prokurator generalny ujawnia tylko część informacji o tym na początek. Potem dwa badania GUS i dwa różne obrazy rynku pracy. Jaka jest sytuacja z bezrobociem? To wyjaśni nasz reporter. Poza tym duże zainteresowanie mieszkaniami za remont w Łodzi. Wybiła północ. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, twierdzi prokurator generalny, który jednak odmawia podania szczegółów informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował jednak o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
3: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali, czy do finansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
2: Mówił Waldemar Żurek. Przedstawienie informacji o szczegółach ustaleń minister zapowiedział za kilka tygodni. Bezrobocie stoi w miejscu. Tak wynika z najnowszych comiesięcznych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia wynosi 5,8%. Jednocześnie GUS opublikował wyniki szerszego badania rynku pracy. Z nich wynika, że bezrobocie spadło. Skąd te różnice? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: GUS opublikował podstawowe dane o stopie bezrobocia 5,8%, a także wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności. I to pomiar dużo dokładniejszy. Wskazuje, że w Polsce odsetek bezrobocia wynosi 3,2%. Tak duża różnica wynika z innej metodologii. 3,2% to osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i rzeczywiście chcą znaleźć zatrudnienie. I choć z kwartału na kwartał w tym badaniu widzimy spadek liczby poszukujących pracy, to w ujęciu rok do roku przeciwnie. W skali rocznej przybyło ponad 70 tysięcy bezrobotnych. To wzrost o 14% w skali roku.
2: Trójmiasto i Kraków pokażą kolejne reklamy w ramach kampanii Poland More Than You Expected. Pierwszy spot promujący Warszawę wywołał spore kontrowersje. Krytycy argumentują, że zabrakło tego, co najbardziej kojarzy się z Polską, naszej kultury, historii czy tradycji. Co zobaczymy w kolejnych spotach? O tym Michał Krasen.
5: We wszystkich reklamach pojawią się Robert Lewandowski i hollywoodzki aktor z polskim obywatelstwem Jesse Eisenberg. Zmieniać będą się natomiast bohaterowie drugiego planu. W warszawskiej reklamie była to Ania Rubik, w spocie z Trójmiasta zobaczymy Lecha Wałęsę, a Kraków będzie promować Maryla Rodowicz z obważankiem w ręku.
6: Ta triada zamyka niczym klamra tą 3-miesięczną kampanię i mamy nadzieję, że kiedy ją podsumujemy z końcem listopada, okaże się, że jej zasięgi przekroczyły założone 50 milionów.
5: Mówi Paweł Moras, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, premiera spotu promującego Trójmiasto 8 września, a reklamę Krakowa zobaczymy 29 września.
2: Ponad 300 wniosków złożyli łodzianie zainteresowani wynajęciem mieszkania komunalnego w zamian za remont. W tej edycji programu dostępnych było 30 lokali, a 22 osoby zostały zakwalifikowane i wkrótce rozpoczną remonty swoich przeszłych mieszkań. Pani Katarzyna Kamińska, która skorzystała z programu Mieszkanie za remont, przyznaje reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, że pracy było dużo.
7: Podłogi, okna, wymiana drzwi, elektryka, no wiadomo, duże, tak? Ale tam, gdzie potrzeba, to rzeczywiście była ekipa, a większość to sami. Wszyscy w rodzinie się zabrali, pomagali, tak żeby było dobrze.
8: Powiedzmy, za te 20 tysięcy pani ma swoje mieszkanie. Byłoby panią stać na to, żeby mieszkanie kupić, czy też wynająć właśnie prywatnie?
7: Nie. Wynajmowałam przez 2 lata. Ciężko było. Starałam się o mieszkanie tutaj z miasta. No niestety, no jako samotna mama miałam za duży dochód i stwierdziłam, mogę zaryzykować, może uda mi się i udało.
2: Mieszkanie po remoncie najemca może wynajmować od miasta bezterminowo z komunalną stawką czynszu. Łódź już zapowiada 3. edycję. A ja zapowiadam fakty o 1. Zapraszam już w imieniu Karola Płaczkiewicza. Spokojnej nocy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa.
1: W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak soplet.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pierwsze osoby z zarzutami za zamieszki przed meczem Górnika Zabrze z Ferencvarosem Budapeszt w eliminacjach Ligi Europy. Zadłużony szpital przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na wypłaty dla pracowników. To jednak nie koniec problemów. W faktach także rozpoczynające się dzisiaj w Poznaniu Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Przypomnijmy, kibice Górnika Zabrze zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
2: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
1: Te fakty zebrał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Szczeciński szpital przy ulicy Unii Lubelskiej wypłaci pensje pracownikom mimo zadłużenia. Placówka wciąż jednak zmaga się z problemami finansowymi i szuka dalszych oszczędności. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Pracownicy kontraktowi tego szpitala otrzymali pismo, z którego wynikało, że wypłaty zostaną przekazane na ich konta w częściach. Władze placówki poinformowały, że pensje wypłacono w całości. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest jednak trudna, podkreśla Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
4: Sytuacja wymaga ograniczeń kosztów, no i podejmowania również niełatwych decyzji. Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
3: Władze szpitala podkreślają, że bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia nie są zagrożone.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Hiszpania zwróciła się do Komisji Europejskiej o pomoc finansową w związku z sytuacją w Ceucie. Wniosek w tej sprawie ma zostać rozpatrzony szybko. Komisja zapowiedziała, że jest gotowa udzielić unijnego wsparcia. Większość z 70 tysięcy Marokańczyków, którzy nielegalnie wdarli się do hiszpańskiego miasta pod koniec lipca, wróciło już do swojego kraju. Władze w Madrycie alarmują jednak, że nadal część migrantów koczuje na ulicach i plażach miasta. Miał promować Polskę za granicą? Głosy są jednak w tej kwestii podzielone. Mowa o spocie przygotowanym przez Polską Organizację Turystyczną, który ma zachęcać obcokrajowców do odwiedzenia naszego kraju.
6: Hello, my name is Frédéric Chopin.
1: W 30-sekundowym filmie do odwiedzenia Polski zachęcają Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg. Na pełnym turystów, także tych zagranicznych rynku głównym w Krakowie, pytaliśmy, co przyciąga odwiedzających do Polski.
7: Let's see, food, people.
8: Jedzenie i ludzie. Jest też duża różnica między miastami w Anglii i w Polsce. U nas nie jest tak spokojnie i bezpiecznie. Tak mi się wydaje. Atmosfera jest bardzo dobra. Zaskoczył nas też jeden z parków narodowych w kierunku słowackiej granicy. Dwa dni temu byliśmy w Tatrach. W ogóle o nim nie słyszeliśmy. Zrobił na nas wrażenie. Było blisko, a góry są imponujące. Jaki jest jeden symbol, który sprawił, że tu przyjechaliście? Kopalnia soli w Wieliczce, a także Auschwitz. A my zamierzamy zobaczyć Wawel i po prostu pospacerować po starym mieście.
1: Z turystami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Teraz w faktach Wielkopolska. Najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw przyjechali do Poznania, by walczyć o medale. To mistrzowie świata, Europy i medaliści Igrzysk Olimpijskich. Dziś startują Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To prawdopodobnie najlepiej przygotowane wydarzenie kajakowe, z jakim mieliśmy do czynienia, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
9: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. W tym czteroleciu zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ale ilość startów i pozycji zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale.
1: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Czy Unia Centrum będzie miała wicemarszałka Sejmu? O to m.in. Piotr Salak pytał Paulinę Henning-Kloskę, minister klimatu i środowiska i przewodniczącą Unii Centrum. Posłuchajmy.
10: To są ustalenia koalicyjne.
11: Jakie ustalenia? Nie, że będzie było, ten marszałek, czy żeby nie będzie?
10: Nie było rozmów na ten temat, więc do tych rozmów trzeba będzie wrócić. I rzecz jest naturalna. Jeśli będzie rozszerzenie prezydium, bo ten obecny wakat jest naturalnym wakatem po PiS-ie, który się nie zdecydował go
11: ale wsadzić. Słyszą pani ale... te głosy u nas w faktach. Nie ma mowy o rozszerzeniu prezydium. Przynajmniej w tej chwili taki mamy stan. O tym wspominają i przedstawiciele Polski 2050 i przedstawiciele PSL-u. To też wydaje się mówić marszałek Czarzasty.
10: To dość zabawne, że akurat przedstawiciele klubu porównywalnego bądź takiego samego większością mówią o tym, że komuś się coś należy, komuś nie. Ale przede wszystkim, o co chodzi? To nie chodzi o żadną funkcję stołek dla konkretnej osoby. To jest organizacja pracy Sejmu. To jest dostęp do informacji, to jest lepsza organizacja pracy klubu i tylko i wyłącznie to nam przyświeca. Natomiast oczywiście będziemy o tym rozmawiać poza mediami w kuluarach koalicyjnych.
11: A kiedy pani była na spotkaniu
10: koalicji,
11: pani minister?
10: Większość koalicyjna o tym rozmawia. Ja z premierem rozmawiam systematycznie.
11: A dlaczego pani się nie pojawia na spotkaniach koalicji?
10: Panie redaktorze, nie mam deficytu rozmów z premierem, proszę mi uwierzyć.
11: Nie, bo ja się zastanawiam, bo i marszałek Czarzasty się pojawia na spotkaniu i Władysław Kosiniak-Kamysz się pojawia na spotkaniu z premierem,
10: urlopowe, a pani nie ma. Są okresy urlopowe, mijamy się również w Warszawie.
11: Pani minister, system kaucyjny, kiedy przedłużenie ważności bonów kaucyjnych?
10: To jest mój osobisty wniosek. Jeżeli operatorzy zaproponowali zbyt krótki termin podług oczekiwań społecznych, przypomnę, że to tak i to jest niezadowalające społecznie, jest oczekiwanie, żeby ten termin był dłuższy. Taki wniosek o wpis do wykazu prac rządu na pewno jesienią się pojawi. Pracujemy nad ustawą.
11: A w pani idealnym świecie jak długi powinien być ten okres ważności takiego bonu?
10: No, minimum wydaje się kwartał, bo możemy korzystać z różnych punktów w różnym tempie do nich wracać, gdzieniegdzie czasami jest kolejka, która uniemożliwia nam wydanie pieniędzy. Nie będzie problemu, jak oczywiście pieniądze będą wracać blikiem lub na kartę na nasze konto. I są już takie też zmodernizowane automaty. To jest najbardziej pożądany element rozwiązania problemu zwrotu kaucji. Natomiast 3 miesiące to jest takie wydaje się minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby nawet 6 miesięcy było.
11: Dopiero jesienią też się dowiemy, czy będą małpki w takim razie w systemie kaucyjnym, czy nie? Tak zwane,
10: pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci małpek i jeżeli chodzi
11: trzeba
10: o wydłużenie...
11: Te, butelkomaty zmieniać w takim razie? 17,5 tysiąca butelkomatów do wymiany, czy nie?
10: Nie, absolutnie nie, bo przypomnę, że szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiało być do tego również dostosowane.
11: Do systemu kaucyjnego jeszcze wrócimy w dalszej części naszego spotkania. Jak się pani spot podobał?
10: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych,
11: które
10: przyciągają...
11: No to proszę tutaj zgłaszać zastrzeżenie do Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
10: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa i byśmy o nim nie dyskutowali, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku. Mamy
11: ale pani się
10: gusty.
11: Podoba, czy nie?
10: Jak powiedziałam, mnie przede wszystkim brakuje w nim promocji tego, co naprawdę lubią zagraniczni turyści w Polsce. Między innymi są to parki narodowe.
11: Pani minister, to wracając do systemu kaucyjnego. Pani mówi, że jesienią zmiany, że jesienią propozycja. A jeżeli prezydent Karol Nawrocki tego nie podpisze, bo będzie konieczna nowelizacja ustawy.
10: Czy system kaucyjny ma funkcjonować tak, by służył obywatelom i nie podpisanie ustawy, w której będzie wydłużany długość bonu, będzie po prostu strzałem w konsumentów.
11: Ale słyszy pani, co mówi Konfederacja na przykład.
10: Wygodny, system musi być transparentny i do tego dążymy, zmuszając też operatorów do jego doskonalenia. Pojawia się coraz więcej automatów, bardzo dobrze. Pojawiają się automaty, które w szybki sposób przyjmują butelki i zwracają kaucję, co więc należy w ten sposób rozwijać system.
11: Co pani zrobi, kiedy Karol Nawrocki nie podpisze ustawy?
10: No, znaczy, to ja nic nie mogę z tym zrobić, bo rozumiem, że nie znajdziemy w Sejmie większości do odrzucenia weta prezydenta, ale to będzie niestety ciążyło na sumieniu prezydenta, który nie chce współpracować z rządem, by ludziom w Polsce żyło się lepiej i wygodniej, by również system kaucyjny funkcjonował wygodniej.
11: Krytycy systemu kaucyjnego, tego jak jest w tej chwili urządzony, takiego jak jest w tej chwili urządzony, mówią tak, że płacimy za to również w opłacie śmieciowej, bo ci, którzy śmieci zabierają, do tej pory żyli z tych śmieci. W tej chwili, gdy mamy system kaucyjny, ich zyski spadają i w związku z tym my, konsumenci, odstawiający śmieci, musimy więcej potem zapłacić za
10: wywóz
11: śmieci.
10: Za chwilę wejdzie ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i to producenci będą finansować cały obieg zwrotu opakowań, które używamy przy nie tylko napojach, ale no on jest gotowy w zasadzie, więc jesienią trafi do parlamentu. To jest oczywiście zaniedbanie poprzedników, którzy wprowadzili system kaucyjny, a nie zaimplementowali tej dyrektywy. Natomiast abstrahując od tego, że śmieci przede wszystkim mamy mniej, panie redaktorze.
11: Tak, śmieci mamy mniej
10: w koszach, śmieci mamy mniej w otoczeniach, a więc systematycznie koszt obsługi
11: będzie spadał.
10: Natomiast gospodarka, my mamy największy koszt, jaki nas czeka, to koszt za niezrealizowanie normy recyklingu. 77% to jest norma recyklingu, zwrotu opakowań, które powinniśmy uzyskać w tym roku. Nieosiągnięcie tego oznacza ogromne koszty dla samorządów, producentów, a więc również dla konsumentów i gospodarstw domowych. No kary.
11: To są
10: wysokie, wielomilionowe kary na jeden samorząd, więc to jest różnie, bo to jest bardzo złożona struktura, nie do wytłumaczenia w taki sposób na antenie, bo ona jest bardzo zróżnicowana co do swoich składników. Natomiast w gruncie rzeczy pamiętajmy, że koszty wywozu zanieczyszczeń rosną z dwóch powodów. Mamy wysokie ceny, wyższe ceny obsługi transportu i wyższe płace.
11: Ale ja się opieram tylko na tym, co mówią zakłady gospodarowania odpadami. I one zwracają uwagę na to, że nie zarabiają na tych odpadach, które w tej chwili trwają do systemu
10: kaucyjnego. Struktura kosztów funkcjonowania tych zakładów mówi co innego, że jednak najwyższym składnikiem jest wzrost pensji w ostatnich latach, kosztów, który budował, podrażał koszty. No i wiadomo, jeżeli ludzie chcą zarabiać więcej, to trzeba im więcej zapłacić, więc trzeba pobrać więcej za wywóz zanieczyszczeń. Mniej zanieczyszczeń to mniej ludzi w systemie, a więc też oszczędności i do tego dążymy. Mamy mniej zanieczyszczeń w lasach, mniej zanieczyszczeń w parkach, mniej zanieczyszczeń w rzekach.
1: Całą rozmowę Piotra Sadaka z Pauliną Henning-Kloską znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Night Show.
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Stany Zjednoczone na razie nie planują ataków na Iran. Waszyngton zwiększy presję gospodarczą. Pijany kierowca wjechał w tłum turystów w Portugalii. Wśród rannych jest Polak. Mandaty na łączną kwotę 80 tysięcy złotych i ponad 30 zatrzymanych osób. To efekt policyjnych kontroli osób jeżdżących na hulajnogach w Warszawie. Stany Zjednoczone na razie nie planują nowych ataków na Iran. Te informacje podaje serwis Axios, powołując się na źródła. Sekretarz stanu Marco Rubio miał przekazać swoim zagranicznym odpowiednikom, że Waszyngton zamierza zwiększyć zamiast tego presję gospodarczą na Teheran, między innymi poprzez sankcje i blokadę morską. Według amerykańskich władz taka polityka ma obowiązywać co najmniej do listopadowych wyborów do Kongresu. Jednocześnie Stany Zjednoczone nie wykluczają działań zbrojnych, jeśli Iran zaatakuje pierwszy. Waszyngton chce też zwiększyć transport ropy przez cieśninę Ormus. Polak został ranny w Portugalii po tym, jak pijany kierowca wjechał w tłum bawiący się na deptaku. Do zdarzenia doszło wczoraj nad ranem w nadmorskim kurorcie Albufeira na południu kraju. Uciekający przed policją 35-letni Portugalczyk, który miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu, wjechał w ludzi w dzielnicy pełnej barów i klubów. Rannych zostało 12 osób, w tym dwóch policjantów i obywatel Polski. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, podaje portugalska prasa. Pierwsze pary jednopłciowe złożyły wnioski o przepisanie zagranicznych aktów małżeństwa do polskich rejestrów. Przypomnijmy, od niedzieli zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji transkrypcja takich dokumentów możliwa jest w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju. Nasz reporter Michał Radkowski towarzyszył takim parom w urzędzie w Warszawie.
3: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
4: Cieszą się Oliwia i Karolina. Do Warszawy przyjechały z Kielc, gdzie mieszkają. Nie chciały u siebie w mieście pójść do urzędu, bo nie były pewne, czy wniosek zostanie przyjęty. To samo nazwisko oznacza konieczność wymiany dokumentów. To przed nimi, a za panami, którzy nie tylko nazwisk, ale nawet imion nie chcieli zdradzić, dekadę czekania na ten dzień.
5: 30 lat?
6: Tak, bardzo długo. Czekaliśmy po prostu w Polsce, że będzie taka możliwość.
4: Wniosek złożyli i teraz 2 miesiące czekają na decyzję urzędników.
2: Podobne wnioski w poniedziałek w Warszawie złożyło 10 par. Ponad 30 osób prowadzących hulajnogi pod wpływem alkoholu zatrzymali policjanci w Warszawie. To bilans tylko z dwóch nocy. Funkcjonariusze wystawili mandaty na łączną kwotę ponad 80 tysięcy złotych. Kto znalazł się pod lupą policjantów?
7: A w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
8: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.
7: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
8: Zatrzymanych po użyciu alkoholu było 7 osób, w tym jedna osoba nieletnia w wieku 16 lat. Zatrzymanych w stanie nietrzeźwości zostało 26 osób.
7: Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku prowadzenia hulajnogi oznacza mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
2: Te dane zebrał nasz reporter Igor Skrzypek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. To była poprawka, która trafiła do ustawy na zbyt późnym etapie po konsultacjach społecznych. Tak mówiła na naszej antenie Paulina Henning-Kloska. Minister klimatu i środowiska w ten sposób odpowiedziała na pytanie, dlaczego propozycja wprowadzenia darmowej kranówki w restauracjach została wycofana.
9: Mamy jednak obowiązek konsultowania prawa i będziemy do tego...